0: SK Szczecin.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały.

0: SK Szczecin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Come.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Rozpoczynamy przedostatni wakacyjny poniedziałek, a ja się kłaniam po raz pierwszy. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Na termometrach w Szczecinie zobaczymy dziś 22 stopnie Celsjusza. Będą promienie słoneczne, będą też i chmury, ale jak mówią nasi radiowi synoptycy, bez opadów. Na ulicach Szczecina jeszcze spokojnie.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Kryminalni w akcji po skatowaniu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Małopolska policja opublikowała zdjęcia z miejskiego monitoringu poszukiwanego mężczyzny i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Przypomnijmy, 36-latek został brutalnie pobity w nocy z czwartku na piątek. Zmarł w karetce pogotowia. Po tej tragedii mundurowi zatrzymali 9 osób.
3: Wszystkie 9 osób zostało zwolnionych. Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do przedstawienia im zarzutów.
2: Informuje Iwona Szelichowicz z małopolskiej policji. Według doniesień medialnych ofiara była fanem Hutnika. Kierowcy o poranku możliwe utrudnienia na trasie S8 w Łódzkiem w pobliżu MOP-u Chojny. Ciężarówka zderzyła się z autem. Nikt nie ucierpiał, a jeden pas w kierunku Warszawy jest w tej chwili zablokowany. Nowy rekord Polski w biegu na 1500 metrów. O niemal 2 sekundy poprawiła go Klaudia Kazimierska. Stało się to podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do Diamentowej Ligi.
4: Myślałam sobie, że jak nie tutaj, to gdzie? Jak nie teraz, to kiedy? Byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze 2 okrążenia się słyszy, co się dzieje. Potem trochę się wyłącza już mózg i uszy, ale na pewno na linii startu czułam niesamowity doping i aż ciarki miałam.
2: Mówiła Kazimierska, która zajęła 4. miejsce. Także 4., ale w biegu na 400 metrów była Natalia Bukowiecka, która na Stadionie Śląskim osiągnęła swój 2. wynik w tym sezonie. Na podium udało się stanąć Pii z Krzyszowskiej, która była 3. na 100 metrów przez Płotki.
5: No dzień dobry, jestem, wróciłam i niby człowiek po urlopie powinien się smucić, że urlop się skończył, ale jeżeli robi się urlop po polsku, czyli robi się remont, to człowiek w sumie cieszy się, że do roboty wrócił. Ale zastanówmy się, co zrobić, żeby ten poniedziałek był fajny, tym bardziej, kiedy to jest pierwszy dzień po urlopie.
6: Ja wiem, no. Nie otwierać maila do 10:00.
5: Dobry pomysł! Messengera można otworzyć i nagrać nam głosówkę.

0: To jest udany patent na poniedziałek. Dużo dobrej czarnej kawy. Kawa zawsze działa, zawsze robi robotę.
1: No, ładnie pachnie, trzeba przyznać. No, obstawiajmy w takim razie, jak szybko znajdzie się na twojej koszulce, Jankiej.
0: Nie, nie, spokojnie. Dzisiaj jestem pod wrażeniem przede wszystkim remontów, które mają miejsce na mojej drodze do pracy. Jakoś tak sobie...
2: Kawa się rozpędziła.
0: Tam mi się wszystko wylało. Słuchajcie, trwają remonty w wielu miejscach po prostu, no, pod górę maksymalnie. Ale nie o tym, nie o tym, jakie patenty macie na udany poniedziałek.
1: Ja naprawdę cieszę się, że wróciłam do pracy, ponieważ już nie mogę patrzeć na ilość sprzątania, która mnie po remoncie czeka. Dlaczego nikt mi nie powiedział, że najgorsze w remoncie jest to, co jest po remoncie, czyli całe sprzątanie i próba odzyskania własnego życia oraz informacji, gdzie się ma majtki, a gdzie skarpetki. To,
0: zawsze znajdziemy jakiegoś, no, winowajcę, na pewno ktoś się znajdzie, ale rozumiem, że masz jeszcze pod górę, czy już z górki?
1: Wydaje mi się, że z górki. Przynajmniej wydaje taką wersję wydarzeń sobie powtarzam.
0: Ale to musisz ostrożnie sprzątać, żeby nie było później, że po sprzątaniu trzeba będzie zrobić remont, bo ponieważ podczas sprzątania było tak, no, nerwowo, powiedzmy.
1: Nie, no spoko. Fajnie, Janki. Jak się dobrze rozpędzę, to i twoje dwie piwnice sprzątnę.
0: Dajcie znać o waszych patentach na udany poniedziałek. Czekamy.

0: Kama, z taką energią, zobaczymy na ile wystarczy Kamzie, no.
1: Po urlopie.
2: Brasowanie.
3: Wy tak się śmiejecie ze mnie, zapytajcie za godzinę.
0: No właśnie, no ta, czy jeszcze godzinka. Słuchajcie, jest energia, jest moc, jest z nami pani Jadzia,
2: dzień dobry.
0: No i co, no i zaczynamy szeleścić gazetami, no. Przelatujemy te różne sytuacje bardzo ważne.
3: Nie możemy powiedzieć, że przelatujemy, bo teraz będę mówiła o Skolimie.
0: Okej.
3: Okay. Pan Skolim, on nie oszczędza na współpracownikach. Jak się okazuje, jego gitarzysta otrzymał Porsche za kilkaset tysięcy. No ej, taki pracodawca to skarb.
1: Owocowe czwartki właśnie przestały robić wrażenie.
3: Tom, tom, tom, tom.
0: Dzisiaj też na jedynce tutaj jest Colin w fakcie, ale to nie pasuje.
1: Piewa dzieciom?
0: Nie, nic więcej.
3: Piosenkę dla dorosłych.
0: Dobra. Akop Szostak. Kim jest Akop Szostak? Jak to wytłumaczyć?
3: To jest mężczyzna, który ma większy biceps niż ty, Udo.
0: Dziękuję bardzo. Ostro odpowiada na komentarze po swoim ślubie w Las Vegas. Poleciał sobie chłopak wziąć ślub. Internauci zarzucają mu, że kolekcjonuje żony, a on mówi wprost, że to krzywdzące i chamskie. Podkreśla, że to dopiero jego drugie małżeństwo. Tak ładnie, grzecznie powiedział. Drugie
1: małżeństwo i już kolekcjoner. To jak tu nazwać Michała Wiśniewskiego?
4: Poranne brasowanie. USK.
0: No właśnie. A ja jedno małżeństwo, Krzysztof. Dzień dobry. To co?
3: No, ale ile razy się oświadczałeś?
0: Dziękujemy.
4: No

0: i pięknie, 25 minut po godzinie 6 w poniedziałek, 24 sierpnia. Hej!
1: Za momencik Marcin Procki będzie mówił w newsach o tym, że gdybyś nie miał żony i chciałbyś mieć męża i miałbyś tego męża za granicą, to w Polsce... No właśnie, czy miałbyś tego męża w Polsce, czy byś nie miał, o tym Marcin Procki za moment.
0: No to ja grzecznie czekam, tak jak państwo. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Poranek w Szczecinie dosyć chłodny, na termometrach 13 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś parasolki zostają w domu, bo w Szczecinie padać się nie powinno. Ciśnienie mamy na wysokim poziomie. Kierowcy, wy uważajcie przy Emilii Plater, nieco dłużej postoicie też przy Moście Długim.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
10: 6.30 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. W życie wchodzą przepisy o transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Będzie je można dokonać w urzędach stanu cywilnego w całej Polsce. Polacy w tej sprawie są podzieleni. Według badania CBOS 45% zapytanych uznaje transkrypcję za krok w dobrą stronę, a dokładnie taki sam odsetek badanych jest przeciwnego zdania. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne, dziś pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Jeśli chodzi o deklaracje dotyczące przystąpienia do poprawki pisemnej, najwięcej dotyczy matematyki.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
11: SK Sport News.
10: Rekord Polski poprawiony na Stadionie Śląskim podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Klaudia Kazimierska poprawiła rekord w biegu na 1500 metrów. Dla Polki to najlepszy sezon w karierze. Przed tygodniem zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy. A piłkarze reprezentacji Polski zatrzymali triumfatorów Ligi Mistrzów. W lidze francuskiej Rennes, w którym grają Sebastian Szymański i Przemysław Frankowski, zremisowało z PSG 2-2. Pierwszy z Polaków popisał się kapitan. Idealnym trafieniem z dystansu, drugi zaliczył asystę przy drugim golu.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
13: Radio SK.
14: No proszę,
15: Janki,
14: bardzo,
15: patrz mi głęboko w oczy.
13: Widzę, że jesteś taka szczęśliwa, że wróciłaś do pracy. Fajnie, że z nami jesteś, Katia. Naprawdę, tęskniliśmy.
15: Ja też się bardzo cieszę. Myślę sobie, że tak samo cieszą się wszyscy rodzice, że powrót dzieciaków do szkoły już za tydzień!
13: Tej nie impala już teraz.
16: To

0: Dokładnie, 23. Hej, do godziny 7 minutki. Fajnie, że z nami jesteście w poniedziałek, 24 sierpnia.
1: Proszę huchnąć. Kontrola trzeźwości. Dobra, trzeźwy jesteś z zębami i umyciem. Chyba też.
0: Też wszystko w porządku, proszę pani, jestem na bieżąco.
1: Jak się okazuje, proszę dmuchnąć, też było u flisaków na Dunajcu. Była kontrola trzeźwości, no i policja sprawdziła 48 sterników. Mm-hmm. I uwaga, na 48 trzech z nich było pod wpływem alkoholu.
0: Dobrze, dobrze, dobrze, że nie badali turystów, dopiero wtedy by było. No właśnie.
1: Mieli płynąć z prądem, a trochę bardzo popłynęli.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
8: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Tutaj SK za 12.07.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
2: Happy birthday to you, Dominik!
3: SK,
0: Dodo. Dominik z nami. Dzień dobry, witamy, Dominiku.
4: Witam, cześć.
0: 24 sierpnia. No. Co to za dzień?
5: No?
6: Poniedziałek.
4: Moje urodziny.
6: Urodziny Dominika. Ej, Dominik, ale ty obchodzisz piękne urodziny, mianowicie półwiecze.
4: Półwiecze, dokładnie, zgadza się.
6: Ej, brzmi zacnie, brzmi dumnie.
0: A tak sobie pomyślisz, co się wydarzyło najważniejszego w twoim życiu do 50 roku życia, to co ci przychodzi do głowy?
4: O, wiele rzeczy, naprawdę wiele rzeczy.
6: No to wymień co najmniej trzy.
0: No, jak jest tak wiele. No, dawaj.
4: Ślub z moją żoną, narodziny mojej córki. No, wiele wspaniałych rzeczy, no jeszcze, no. Chyba teraz mi uciekło z tego wszystkiego, z wrażenia mi ucieka.
6: Ale tutaj wymieniłeś w dobrej kolejności. Żona najpierw, potem dziecko i nic o sobie. Bardzo dobrze, bardzo.
0: Później znajomi. Słuchaj, no bo do końca nie wiemy, kto ciebie zgłosił do urodzin z Eską, ale wskazuje na to, że chyba jakiś kumpel.
5: Serdeczny kolega podobno.
4: Nie mam pojęcia.
0: Domino, żyj w zdrowiu i pamiętaj. Tak skończył. Nie wiem, o czym masz pamiętać, ale napisał Domino. Kto do ciebie mówi Domino?
4: No, kilka osób do mnie tak mówi. Naprawdę. To dlatego ciężko mi tu...
6: Ale to jest fantastyczne, bo dzisiaj będziesz mógł z każdą osobą, z którą się spotkasz, mówić dzięki.
0: Dziękuję.
6: Za życzenia w Esce. Ale to nie ja. No i wiesz,
0: później
6: ta historia będzie miała jakiś dalszy ciąg. No.
0: I od nas od Eski stówka urodzinowa dla ciebie.
6: I zapas oryginalnego soku.
4: Bardzo dziękuję.
0: No dobra, do 50 poznaliśmy, co jest najważniejsze dla ciebie, a co będzie najważniejsze po 50?
5: Żeby głowa nie bolała.
6: Słuchaj, to co napisane w życzeniach. By pamiętał.
0: By pamiętał, okej.
1: Konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Pamiętajcie, jeśli chcecie kogoś zgłosić do urodzin, siebie nawet, to czekamy na was na sk.pl.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7. Za chwilę w newsach przeniesiemy się, no, w stronę Tatry będziemy pędzić.
1: No, co więcej, tam się przyda moja nowa umiejętność, czyli umiejętność sprzątania.
0: Za chwilę szczegóły od Marcina Prostkiego.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
10: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: 6 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Przejazd przez Szczecin nie należy do łatwych zadań. Zwalniamy trasę m.in. na Wyszyńskiego, dłużej postoicie przy Bramie Portowej, noga z gazu też na Kusłońcu i na Okulickiego. O poranku możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, ale jest szansa, że dziś jeszcze pojawią się promienie słoneczne. Na termometrach 15 kresek.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, odpowie na pytania śledczych i usłyszy zarzuty. Na dziś zaplanowano przesłuchanie kierowcy po wstrząsającym wypadku w Krakowie. 26-letni Hubert B. w sobotni wieczór zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice w wieku 32 lat zmarli w szpitalu, niemowlę jest w stanie ciężkim. Przyczyną utraty panowania nad samochodem była nadmierna prędkość, informuje Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
3: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
2: A za zarzuty, które ma usłyszeć kierowca, grozi 8 lat więzienia. Moskwa i Kijów wymieniają ciosy. 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ostrzału Charkowa. Są także ranni. Lokalne władze informują o uszkodzeniach infrastruktury cywilnej. Z kolei na południu Rosji doszło do serii eksplozji. Celem tych ataków miały być 3 duże magazyny sklepu internetowego. A w najbliższy weekend wolontariusze ruszą w polskie góry. Przed nami kolejna edycja akcji Czyste Tatry. Do dołączenia do wydarzenia zachęca ambasador akcji, mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
4: Tutaj dzieci bardzo często uczą rodziców, jak powinni się proekologicznie zachowywać. Ja sam jako człowiek sportu mam na uwadze to, że my korzystamy z tej natury, jesteśmy w pięknym terenie i warto zadbać o to, by ten teren był tak piękny jak teraz, a może jeszcze piękniejszy.
2: A przez 15 lat akcji zebrano 5 ton śmieci.
5: Gama i Wiktor.
6: W Radiu SK. My od rana w poszukiwaniu patentów na udany poniedziałek. Jak się okazuje, na Messengerze są tacy, którzy mają.
7: Mój patent to takie pozytywne nastawienie od samego rana i do przodu. Pozdrawiam was serdecznie.
8: Koko Jumbo i do przodu.
6: Pozytywne.
8: Dokładnie. I 3 minutki po godzinie 7.
9: Wiecie, że za chwilę 7 wygrywa u nas?
6: A wiesz, co jest do wygrania?
9: A, co jest?
6: Koszulka jest do wygrania.
9: What?

0: 5 minut po godzinie 7, SK w poniedziałek 24 sierpnia. Lecimy dalej, tak? Za chwilę zabieramy się za 7 wygrywa. Co?
1: Lecimy, dobrze powiedziałeś.
0: No lećmy, lećmy.
1: Kto jest osobą, która najlepiej w Polsce latała w ogóle? No dobra.
2: Dobre duchy polskiej ekipy.
0: Wiem!
2: Jest Adam Małysz.
0: Adam Małysz, bardzo dobrze. Nasz cudowny, złoty facet. I w ogóle, no, co tam u Adasia?
1: Pan Adaś co miesiąc dostaje 5 kafli emerytury olimpijskiej.
0: O, proszę bardzo.
1: No, przysługuje mu to za medale zdobyte na igrzyskach, a zdobył ich aż 4.
0: No to ładnie, no. 5 koła za 4 medale. To niezły, no, taki skok na kasę, można by powiedzieć, no. Ale należy się, bardzo dobrze.
1: Pan Adam chyba przekroczy próg podatkowy.

0: śpiewam sobie. Dziękujemy, to była Zana, kwadrans po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to jest ten moment. Można dzwonić 664-402-302. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. I co ważniejsze, telefon przy uchu, jak dzwonicie, a do wygrania.
3: Do wygrania koszulka Radia SK z napisem.
0: Obowiązkowa sytuacja na każdą klatę oczywiście. Zapraszamy. I pamiętajcie, mamy 2 minutki tylko i wyłącznie. Trzeba się zmieścić w 2 minutach. Zobaczymy, do którego pytania dojedziemy. Halo, dzień dobry. 664-402-302. Kto dzisiaj?
4: Konrad z tej strony.
2: Konradzie, powodzenia.
4: Dzięki.
1: Zabawa rozpoczęta.
2: Patyczak, to owad czy gad?
4: Owad.
2: Dobrze.
0: Drugie. Drożdżówka, szneka, chałka, pączek hiszpański, a może jagodzianka. Który z tych wypieków najczęściej ma zapleciony kształt?
2: No dawaj. Chałka, proszę pana, chałka.
4: No tak.
0: Dziękujemy pięknie, lecimy dalej, bo czas goni. Dzięki. Jeszcze minuta 35.
2: Trzymaj się, Konrad, odbieramy dalej telefony. Dzień dobry. Halo?
0: Dzień dobry. Uwaga, halo? Uwaga. Trzecie pytanie dla kogo?
5: Dla Maćka, witam, dzień dobry.
2: Macieju, w jakim sporcie występują panczyniści?
5: W łyżwiarstwie.
0: Niech będzie, że szybki. Uwaga!
5: Szybkim.
0: Który zamaskowany bohater walczący szpadą i zostawiający po sobie literę Z miał za przeciwnika sierżanta Garcia?
5: Zorro.
0: Yeah!
2: Piąte. Co może być ogólnopolskie?
5: Święto.
0: Dobra, zaliczamy. Szóste. Ale to była długa sekundka. Szóste. Którego jest w tym roku rozpoczęcie roku szkolnego?
5: Którego pierwsze to będzie
0: 1 września. Co? I uwaga, siódme. Mamy czas.
1: Siódme.
0: Mamy 30 sekund.
2: Zademonstruj dźwiękowo, jak ci minął weekend.
0: To? Dawaj.
5: Jak błyskawica!
2: Ładne to! Tak samo jak nasza koszulka z napisem Cześć! Będziesz mógł chodzić i się ze wszystkimi witać.
5: Kurde, do pracy będę chodzić.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Następną edycję koszulek zrobimy z hasłem premia.

0: 25 minut po godzinie 7.
1: Chciałbyś się na coś poskarżyć?
0: Ależ w ogóle. Skarżę się, że chyba nie masz co do picia i chciałem powiedzieć, że idę za chwilę robić kawkę kolejną. Czy masz ochotę na kawę?
1: Poproszę.
0: Poproszę bardzo,
1: jakby
0: kawa się robi.
1: Jakby się jeszcze gdzieś punczu się znalazł przy okazji tego odgrzeć mikrofali. Natomiast jeżeli chodzi o skargi, to okazuje się, że my Polacy jesteśmy absolutnie the best, o czym za momencik Marcin Procki będzie mówił.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
6: Pędzelku Puszku, piękny kaktus w salonie piękności.
5: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
6: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
4: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
8: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
9: A to pewnie szefa długo nie będzie.
8: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
9: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
8: No w Brikomanie, a gdzie?
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Polmotor Szczecin, ulica Andrzeja Struga 75.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Przypominam, aby nie jeździć na pamięć w rejonie Emilii Plater, tam trwa przebudowa. Dłużej postoicie też teraz między innymi na Bałuki, noga z gazu na Matejki. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 20 stopni Celsjusza. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, ciśnienie wysokie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: 7.30 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, służby w akcji to przy kanale Modrym w Bongarcie na Pomorzu, a tam pojawiła się 4-metrowa wyrwa. Trwa zabezpieczanie tego miejsca i układanie worków typu Big Bag, które blokują wodę. Jednocześnie w zlewni Zalewu Wiślanego utrzymuje się wysoki stan wód, a na Wąskiej w Pasłęku przekroczony jest stan alarmowy. Rekordowa fala skarg na dyskryminację. Jak donosi dziennik Gazeta Prawna, tylko w pierwszym półroczu do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ponad 700 takich skarg. To ponad 40% więcej niż przed rokiem.
18: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
19: SK Sport News.
17: GKS na piątkę. Zespół z Katowic aż 5-0 wygrał u siebie z Wisłą Płockę w jednym z niedzielnych meczów piłkarskiej Ekstraklasy. Remisy padły w pozostałych spotkaniach. Pogoń Szczecin 2-2 zremisowała z Wisłą Kraków, a serię porażek przerwał Radomiak, który bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin. A Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP Rangi Challenger w Cancun. W finale pokonał Sebastiana Baeza. Argentyńczyk wygrał pierwszego seta, ale w dwóch kolejnych lepszy był Polak. Dzięki wygranej Hurkacz wróci do czołowej 50 rankingu.
18: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
20: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
21: Jankes, Kama i Wiktor.
20: Radio SK.
1: Idzie jesień, Wiktor pojechał na wakacje.
14: Idzie jesień, jak skupuję sobie bluzę teraz. Którą wybierasz, tą czerwoną czy niebieską?
1: Czerwoną, żeby było widać z daleka. 7.32, fajnie, że z nami jesteście w poniedziałek 24 sierpnia.

0: Tak wam gramy z samego rana, dobrze, 23 minuty i będzie z nami godzina 8. Za kilka chwil dołączy do nas Kamil Nosel. Nosel, proszę uważać, będzie wkręcał.
1: Dobry dzień, Radio SK. Chciałem tylko powiedzieć, welcome back, Kama. Fajnie, że wróciłaś i fajnie, że najlepsza prezenterka w całym świecie jest znowu z nami.
0: Jejku. No i to było bardzo fajne i nieopłacone. To było po prostu prosto z serduszka od naszego słuchacza. Dziękujemy oczywiście, jesteśmy no prawie w komplecie. Teraz jeszcze Wiktor na krótkich wakacjach, ale za tydzień jak już odpalimy rakietę w naszym trio. Ajajajajaj.
2: Jedna rzecz mnie niepokoi. Kiedy powiedziałeś, że to nie było opłacone, to Bogaj zaczął machać głową. Dziękuję.
3: Promocja. Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka. A Westę uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
4: No i z fajnym gadżetem.
3: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
4: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
3: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Halo Nowogard! W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest! Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30, plaża miejska, wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca! Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Halo.
2: Dzień dobry, Angelika Cełtyka, po tej stronie asystentka oddziałowa. Czy ja dodzwoniłam się do pani Małgorzaty z ustalenia terminu na zabieg tutaj, jeśli chodzi o rękę?
1: No właśnie miałam zapytać o szpital.
2: Bo a to pani?
1: Tak.
2: Dobrze,
1: tak,
2: proszę pani, bo chciałabym ustalić jeden termin, ponieważ na za tydzień można by było to zrobić, tylko pytanie, pani gdzieś jest po drodze jeszcze na Kołobrzeg, czy gdzie w ogóle pani jest?
1: Nie, ja jestem z Piaseczna.
2: Aha.
1: Piaseczno, ale trzy Piaseczna są, jest to koło Piaseczno, koło Warszawy.
2: Bo tak, doktor Maciej by mógł to zrobić, bo on jest od tego, proszę pani, wyspecjalizowany, czyli rozpocząć robotę dla pana doktora Mateusza. I teraz może to ustalić, bo doktor Mateusz jest na 3-tygodniowych wakacjach w Kołobrzegu.
1: Aha.
2: A ja bym pani dała ten zabieg na za tydzień.
1: No dobrze.
2: Tylko pytanie, czy jest pani w stanie od razu po tym zabiegu, jak doktor Maciej panią zacznie, dojechać do Kołobrzegu, żeby doktor Mateusz panią skończył?
1: Ach, matko bosko. No. Kochana, no to żeś mnie załatwiła, mój mąż jest na urlopie teraz, bo tam zaczął budowę.
2: Doktor Mateusz powiedział, no dobra, ja mam znajomych w szpitalu w Kołobrzegu, no to ja się wyrwę z opalania, żeby panią dokończyć.
1: Ja
2: No, tylko ja musi pani tam dojechać.
1: No gdzież to, jak ja zrezygnowałam z gór.
2: Wie pani, dobrze, że to jest Kołobrzeg, a nie na przykład Grecja, bo pan doktor też tam lubi jeździć.
1: Ja wiem, ale mnie pan, ja mam pecha, naprawdę.
2: To inaczej, by pani sobie taksówkę na przykład wzięła.
1: Ja sobie tego nie wyobrażam, pani tak by chciała. Przecież to trzeba dojechać, bo ja, wie pani, jestem w szoku, no.
2: No, proszę pani, pan doktor idzie na rękę, zrobi panią na urlopie.
1: Tak, ale to jest, będzie ręka zaczęta, a tam trzeba dojechać szyć, to przecież może coś się
2: No, dlatego mówię, żeby to było, proszę pani, no z dnia na dzień, w miarę szybko.
1: Nie, ja sobie tego nie wyobrażam. I to tak co roku robicie, czyli ja nie będę miała ręki zrobionej.
2: Nie, no będzie pani miała zrobioną, jak pani, proszę pani, pójdzie na przykład do pana Macieja do Warszawy tutaj zrobić się, a skończyć w Kołobrzegu doktora Mateusza.
1: Nie, no to jest hol dziwne jakieś.
2: To może Bożena by panią podwiozła?
3: Cześć, Gosia. Zostałaś wkręcona w Radiu SK.
1: Bożena, ale takie jaja co robisz?
0: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Aj, 5 minut do godziny 8.
1: To będą za chwileczkę wyjątkowo merdające ogonami newsy w wykonaniu Marcina Prockiego, a to wszystko ze względu na dni otwarte w schronisku.
2: Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: O, pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
15: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
23: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
22: To w ogóle możliwe?
23: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
24: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: W Szczecinie już bez opadów deszczu, więc parasolki zostają w domu, a przed wyjściem z domu radzimy ciepło się ubrać, bo na termometrach aktualnie 16 stopni Celsjusza. Promienie słoneczne, jest szansa, że też się pojawią. Kierowcy, wy uważajcie na Szczenieckiej Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Noga z gazu na Wyszyńskiego.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest to 8, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam na początek. Dolny Śląsk. Dwaj mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin zatrzymani. Mają odpowiedzieć za pobicie i porwanie. 33 i 34-latek usłyszeli już zarzuty. Pokrzywdzony mężczyzna trafił do szpitala, ale służby nie informują, w jakim jest stanie. Pseudokibice decyzją sądu trafili do aresztu, gdzie spędzą najbliższe 3 miesiące. Kłęby dymu na Podlasiu i duża akcja strażaków. Płonie ubojnia Drobiu w miejscowości Wojszki. Do walki z ogniem ściągnięto 20 zastępów strażaków.
3: W tej chwili trwają działania gaśnicze. Pożar jeszcze nie został zlokalizowany, to znaczy nie został opanowany. Spalił się budynek produkcyjny z częścią biurową. Wewnątrz budynku nie było inwentarza.
2: Relacjonuje Jarosław Lewocz z Komendy Strażaków w Mońkach. Przyczyny pojawienia się ognia na razie nie są znane. Będzie można je ustalić po ugaszeniu pożaru. Ponad 10 kotów znalazło swój dom podczas kociego dnia otwartego w schronisku w Krakowie, mówią uczestnicy wydarzenia.
4: Dzieci koty uwielbiają i zdecydowaliśmy, że damy dom jakimś maluchom.
5: Tak, adoptowałem. Cieszę się bardzo. Rudawy, podobny do mnie. Od razu, jak na niego spojrzałem, pomyślałem, że o, to ten jedyny.
2: A no, nowy dom w Krakowie czeka jeszcze ponad 200 kotów.
6: Fajnego poniedziałku i pysznej kawusi wam życzymy z samego rana, 8.01.
7: A jaki jest wasz patent na udany poniedziałek?
8: Najlepszy patent na udany poniedziałek to zapomnienie, że jest to poniedziałek. Żeby dopiero wieczorem usiąść i sobie pomyśleć, kurde, poniedziałek już minął.
7: Od razu mówię, że z pensją to tak nie działa. Nie ma tak, że wydajecie pieniądze, a potem myślicie sobie, że nadal tam są. Nie działa!

0: Kogon w Radiu SK, 8 minut po godzinie 8, to dzisiaj Kama już się rozpoczyna.
1: Co się rozpoczyna? Opowiedz.
0: Top of the Top. Sopot Festiwal 2026. To muzyczne święto oczywiście w Sopocie, w Operze Leśnej, w towarzystwie bursztynowego Słowika potrwa do najbliższego czwartku.
1: No i gruba ekipa eskowa tam również będzie. Będzie Kaśka Węsierska, Michał Hanczak, Ola Kot, Mati Fuczyło. Nasz eskowy kamper w Operze Leśnej na terenie festiwalu stanie. Oprócz tego programy Wrzuć na Luz będzie nadawany właśnie stamtąd dziś, jutro i pojutrze. A co więcej, jutro o 12 będzie karaoke, a w środę od 23 Silent Disco i wstęp wolny dla wszystkich z apką Radio SK.
0: Przybywajcie do nas, przybijajcie piątki, czekamy na Was w tym jakże ważnym miejscu, jeśli chodzi o wakacje i nie tylko o muzykę, czyli w Sopocie Opera Leśna, a i będzie się działo.
1: No i teraz dobra informacja dla tych, którzy mają jutro trochę wolnego czasu i chcieliby go jakoś zagospodarować. Mamy dla Was ekskluzywne bilety na Sopot Top of the Top Festival, gdybyście chcieli je zdobyć. To zapraszamy serdecznie. Na eskowym Instagramie wrzućcie swój numer telefonu, napiszcie dlaczego wy.
2: Messengerze!
0: Na messengerku najlepiej
1: na
0: chyba.
1: Na messengerze, oczywiście, że tak. Swój numer telefonu, no i przekonajcie nas, dlaczego to do was powinniśmy zadzwonić. Bilety są na jutro w pierwszym rzędzie.
0: W pierwszym rzędzie na balkonie.
1: Więc trzeba będzie się uczesać i ładnie ubrać.

0: Yes, on Britney Spears.
1: Yeah.
0: Hit me, baby, one more time.
1: 20 minut po godzinie 8 tutaj SK w poniedziałek 24 sierpnia. I to właśnie dzisiaj rusza Top of the Top Sopot Festival 2026. My też tam jesteśmy na miejscu oczywiście z całą Eską.
0: Co prawda Britney Spears nie będzie, ale będzie 300 innych artystów.
1: Wszyscy
0: będzie
1: będą.
0: Wybierać.
1: Będą wszyscy i będzie nasz słuchacz, który się do nas zgłosił na Messengerku. Halo, halo.
2: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: Cześć Dominik, jak tam u ciebie? Wszystko dobrze?
2: Cześć, całkiem nieźle. Nawet nie spodziewałem się, że was usłyszę tak bezpośrednio z telefonu.
0: Słuchaj, my też cię nie spodziewaliśmy, że ciebie usłyszymy, więc cieszymy się, że nasze niespodziewanki się zdarzyły i są.
1: Pytanie brzmi następujące. Czy byłeś kiedyś w operze? Byłeś kiedyś w operze?
2: Nie byłem nigdy w operze, na pewno nie byłem w Operze Leśnej i warto byłoby tam pojechać.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo Opera Leśna to jest takie miejsce, że jak artyści tam występują, mówią, że nie ma drugiego takiego miejsca na świecie i coś jest na rzeczy. Nie wiem, czy to jest kwestia tego lasu, czy tego bursztynowego słowika, czy tych innych ptaszków, które tam latają, nie wiem o co chodzi, ale faktycznie jest tam wyjątkowo.
1: Jest magia, jest magia, jest magicznie i tym razem też będzie magicznie oczywiście podczas Sopot Festival. Słuchaj, no mówiliśmy, że mamy, no to wręczamy tobie. Będziesz doświadczał wręczenia bursztynowego słowika, bo tak będzie jutro, we wtorek 25 sierpnia, a my tobie wręczamy wejściówki na to wydarzenie.
2: Jej, super, super, bardzo wam dziękuję, naprawdę dobry poranek się zaczął.
1: Pierwszy rząd na balkonie, no będzie cudownie.

0: Ring my bell, czyli w wolnym tłumaczeniu uderz w stół, a nożyce się odezwą.
1: Maso się odezwie.
2: Dobrze, że tutaj wpadłem, Kama. Dobrze, że ci widzę, bo przypomniałaś mi. Miałem do ciebie wpaść, pomóc ci pomalować chatę.
0: Nie ma żadnego problemu, Misiu. Ty się możesz wpaść, posprzątać.
2: To przypomnij mi, dobra?
1: Nie wierzę. Na nosatkę zawsze można liczyć. Dzień dobry, co tam u ciebie w ogródku fajnym?
2: Niekończące pasmo sukcesów. Czy ty wiesz, że ja mam jeszcze ogórki? Wszyscy skarżą się, że nie mają tych ogórków, a ja jeszcze mam. Właśnie, Kama, przypomniało mi się, pomidory mam ci przynieść. Tak. Tylko jeszcze nie dorosły. Jak będą już czerwone, to ci przyniosę. Co ty na to?
0: Właśnie ci wysłałam SMS-a z przypomnieniem. Ej, wpadniesz na sprzątanie?
2: Poczekaj. No. Odpiszę ci.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
3: Marzysz o wielkiej przygodzie i karierze? Zgłoś się na casting do Queen of Poland 2026. 30 sierpnia od godziny 15 do 19 widzimy się w Hansa Tower w Szczecinie. Wygraj lot do Afryki na wielki finał i wystąp w telewizyjnym show na antenie Polsatu. Zrób pierwszy krok po marzenia. Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku Aqua Resort by Belmare. Czekamy właśnie na Ciebie.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
9: No, bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
9: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
9: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe, co jeszcze?
9: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
10: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Kierowcy, nieco dłużej postoicie teraz przede wszystkim w rejonie węzła Kijewo. Zwalniamy też na Gdańskiej, noga z gazów Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 20 stopni Celsjusza. Dziś już bez opadów, choć nadal dużo chmur, ale promienie słoneczne też się pojawią.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
14: 8.30, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam do Kijowa. Przybyli premier Wielkiej Brytanii, szef Rady Europejskiej. Na miejscu są też prezydenci Mołdawii, Estonii oraz premier Luksemburga. A to w związku z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. A Sejm planuje stworzenie parlamentarium. Ma to być nowoczesne muzeum parlamentaryzmu. Jak podaje Rzeczpospolita, kancelaria Sejmu ma już zgodę wszystkich klubów, a nawet zabytkowy budynek do tego celu. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas wielkoszlemowego US Open. Polka przekazała, że potrzebuje kilku dni odpoczynku i chce skoncentrować się na przygotowaniach do gry w singlu. Ostatnie tygodnie dla Świątek były intensywne. W ostatnim turnieju w Cincinnati dotarła do półfinału, w którym przegrała z Jessicą Pegulą. US Open startuje w niedzielę.
15: Jankę z Kama i Wiktor.
16: Jankę z Kama i Wiktor.
15: W Radiu SK.
17: Muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że wróciłam już z urlopu, ponieważ to, czego się dowiedziałam o sobie, to, że po pierwsze nie potrafię spać do 9, więc tak czy siak wstawałam rano, a po drugie rano mam pewną liczbę słów, którą muszę powiedzieć, więc cieszę się, że mówię i ktoś mi za to płaci.
18: A w tym momencie jesteś na którym etapie, w sensie procentowym?
17: Mniej więcej 60%.
18: A, to jeszcze trochę. Widzisz, tutaj też muzycznie gramy wszystko naraz i w ogóle 60%. Dobrze to rozplanuj, no bo jesteśmy do godziny 10.
17: Dobrze, nie ma problemu. A jak zaśpiewam tę piosenkę, to już będę na 80%.

0: Jaśka Szczecin.
1: Cześć Eska, wywołuję cię, to się odzywam. Od lat trenuję capoeira, moja ksywka to Cizora, czyli nożyce, więc nożyczki pozdrawiam i życzę wam miłego dzionka.

0: szybciutko dojechaliśmy do 8.37. Mam nadzieję, że zdążyliście być wszędzie na czas. Teraz będzie o pociągach, a z pociągami różnie bywa.
1: No tak, szczególnie z tym na czas w kwestii pociągów.
0: Nasze pociągi, tutaj no dokładnie PKP Intercity, szykują zakup super szybkich pociągów.
1: A to
0: super
1: przyjemne.
0: Super szybkich, nowe składy mają rozpędzać się nawet do 350 km na godzinę. Proszę nie dawać tego sygnału, że coś tam jest nie halo. Serio, o kontrakt walczą czterej producenci, a zwycięzcę mamy poznać no już wkrótce.
1: 350 km na godzinę. No to teraz szybciutko. Jeszcze tylko super szybkie tory, super szybkie remonty i jesteśmy w domu.
2: Radio SK. Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Euro
5: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AgPol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TB Edukacja.
10: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Monitoring, alarmy i smart home. Zabezpiecz swój dom na wakacje z Eltrox. W ofercie profesjonalny zestaw monitoringu dachu wraz z montażem w 10 ratach 0%. RRSO 0%. Już od 311 zł i 90 groszy miesięcznie. Skorzystaj z opcji odroczonej płatności i pierwszą ratę zapłać dopiero za 3 miesiące. Oferta dostępna tylko w salonie Eltrox w Szczecinie przy ulicy Santockiej 39. Eltrox, ulica Santocka 39.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Polmotor Szczecin, ulica Andrzeja Struga 75.
15: I po reklamie.

0: To już jest 24 dzień sierpnia. To znaczy, że wakacje powoli, powoli dobiegają końca i można byłoby nawet powiedzieć na szczęście, patrząc na tę pogodę, która jest za oknami.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak. Kończą się wakacje. Teraz się taki lekki chłodek zrobił, ale uwaga, mają jeszcze przywalić. Powyżej 30 stopni Celsjusza donoszą tutaj specjaliści od pogody. Mają wrócić wręcz afrykańskie upały.
0: Niemożliwe.
1: Naprawdę, w okolicach 30 sierpnia, czyli już za tydzień, mają wrócić upały do naszego kraju. 32-35 stopni Celsjusza, nawet tyle na termometrach.
0: Trzeba przyznać, że pogoda jest wyjątkowo złośliwa. Zazwyczaj, kiedy przychodzi weekend, to się psuje i kiedy kończą się wakacje, to się robi ciepło.
1: Teraz chłodno, teraz schładzamy się, ale będziemy jeszcze w wersji takiej ocieplonej, więc na wakacje, po wakacjach

0: 4 minuty będzie godzina 9. Marcin Procki wpadnie i będzie niczym Dorota Wellman. Będzie mówił: pada descyk, pada!
1: Dorota tak powiedziała ostatnio?
0: No nawet.
1: Ojejku,
2: to jest viral.
1: Okej, no to ja nie jestem wiralowy, ale na pewno za chwilę będę. Zostańcie z nami. Za chwilę Marcin Procki. Wiralowy temat.
3: Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji: Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Białas, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
14: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.

0: 17 stopni Celsjusza, tyle pokazują termometry w Szczecinie. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Ja wiem, że jest dużo chmur nad naszymi głowami, ale spokojnie, promienie słoneczne też się dzisiaj pojawią. Ciśnienie nadal na wysokim poziomie. Kierowcy, wy zdejmujecie nogę z gazu, przede wszystkim na trasie zamkowej.
1: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Policja publikuje zdjęcie poszukiwanego po tragedii w Krakowie. Opublikowano zdjęcie mężczyzny, który może mieć związek ze skatowaniem 36-latka. Ofiarą był Jakub B., pseudonim Jankes, kibic i zawodnik sekcji pięściarskiej klubu Hutnik Kraków. W tej sprawie zatrzymano już 9 osób, które po przesłuchaniu zostały wypuszczone.
2: Każdy nowy szczegół jest dokładnie sprawdzany. Sprawdzają również policjanci alibi tych osób, które zostały przesłuchane i zwolnione.
1: Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Przypomnę, 36-letni mężczyzna został zaatakowany przez grupę 5 osób. Zmarł w drodze do szpitala. Zalane piwnice, drogi, a drzewa i konary blokujące przejazd. Do tego kilkanaście tysięcy mieszkańców bez prądu. Warmia i Mazury sprzątają po weekendowej nawałnicy. Przed nią ewakuowali się harcerze, relacjonuje rzecznik warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej Łukasz Wróblewski.
3: W trakcie tego weekendu 3 obozy harcerskie podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji. Łącznie ewakuowano około 100 osób.
1: A dziś już bez alertów przed burzami. Teraz świetna wiadomość dla fanów serialu 1670. Jego producenci ogłosili właśnie, że powstanie czwarty sezon, a dokładnie zrobił to odtwórca roli Jana Pawła, Bartłomiej Topa.
4: Otóż Jan Paweł nie powiedział jeszcze ostatniego hop, hop, hop. Więc spotkamy się w czwartym sezonie. 1670! No i fajnie, nie?
1: A zaledwie 3 tygodnie temu premierę miał 3 sezon serialu. Kolejny ma trafić do streamingu w przyszłym roku.
5: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: No to hop, hop, hop, hop, hop, do roboty, do roboty.
7: Do roboty, do roboty. Pytamy o patenty na udany poniedziałek i się odzywacie. Halo?
8: Patent na udany poniedziałek to albo wziąć urlop, albo home office. Jak kto może.
7: No, no to my się nie wpisaliśmy, Kama.
6: Ale Wiktor tak, wziął wolne.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: 17 minut po godzinie 9 tu SK.
1: Wszyscy wyciągnięci na parkiet i bardzo dobrze. A propos parkietu, ja cały czas próbuję mój domyć i cały czas nie hula. Po remoncie.
0: Tak to jest po remoncie. Łatwiej zrobić remont, gorzej po remoncie oczywiście. A jak z patentami na wasz udany poniedziałek 24 sierpnia? Halo, halo.
2: Ja bym chciał przypomnieć tylko rocznikowi 99, że jesteście bliżej 30 niż 20, więc poniedziałek to trzeba sobie pójść rano na badanka. Polecam.
1: Bogaj?
3: No.
1: To ty?
3: Ja 16 sierpnia obchodziłem.
1: No.
3: Już mam 30.
1: No. To kasznij.
3: Ojej. Aż tak źle?
1: Czyli jutro go nie będzie.
4: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy. Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce. Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu. Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: I po reklamie.
8: S.A.

0: przerwy to coś.
1: Ten numer zdecydowanie ma to coś. White 2115 i to coś w Radiu SK. Tuż przed godziną 11, po 11 kolejna godzina hitów na czasie na lato. Zacznę od przypomnienia jednego ze sztosów od Jennifer Lopez, szanowni państwo.

0: Kaziaku!
1: Hej!
0: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy.
4: Klapki Klemens lewy
5: i Klemens prawy
4: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
7: A to pewnie szefa długo nie będzie.
6: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
7: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
6: No w Brikomanie, a gdzie?
8: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
10: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
9: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
11: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
12: Akcję nakręca Renault Polmotor, partner motoryzacyjny akcji SK Summer City. www.polmotor.renault.pl.
13: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
14: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Co ty taki zakręcony?
16: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
15: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
16: Co? Tak szybko?
15: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
16: Czekaj.
15: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
16: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
15: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
17: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: I po reklamie.
21: Słońce coraz częściej wygląda zza chmur. Dobra informacja jest taka, że padać dzisiaj już nie będzie, więc parasolki zostają w domu. Ciśnienie na wysokim poziomie, a na termometrach mamy aktualnie 18 stopni Celsjusza. Na ulicach Szczecina spokojnie, jednak uważamy przy Emilii Plater.
22: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
21: Mateusz Denwer, Tomaszewicz, zapraszam na SK Summer City ze Szczecina, tylko tym razem przenosimy się do Nowogardu, gdzie już w najbliższy piątek na plaży w Nowogardzie odbędzie się SK Chill Fest Razem dla Ziemi Volume 2. Start punktualnie o godzinie 14.30. Będzie muzyka, letnia atmosfera, ekologia, atrakcje dla całych rodzin i przede wszystkim dużo dobrej energii. Gwiazdą wydarzenia, gwiazdą wieczoru będzie Happy Set, ale nie zabraknie także DJ-a Radia SK. A w samym środku nasza pomarańczowa strefa. Będziemy mieć strefę do chilloutu, ale także będziecie mogli zgarnąć od nas nagrody. Smyczki, okulary już na was czekają. Tak jak mówiłem, start o godzinie 14.30. Szczegóły na sk.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
1: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie żyje generał Mirosław Różański, były wojskowy, był senatorem. W latach 2015-2017 był dowódcą generalnym rodzaju sił zbrojnych. Zmagał się z nowotworem, miał 63 lata. Po awanturze i bójce wjechał w ogrodzenie, miał rany postrzałowe głowy. 9 osób zatrzymano po dramatycznych wydarzeniach w powiecie zambrowskim. Poszkodowany 28-latek, jak się dowiadują reporterzy Eski, trafił do szpitala w ciężkim stanie. 4 osoby wypuszczono, wśród pozostałych 5 jest podejrzewany o próbę zabójstwa.
3: Dzisiaj będzie przesłuchiwany i dzisiaj będzie podejmowana decyzja co do środków zapobiegawczych.
1: Informuje Katarzyna Kluczek-Kapelewska z prokuratury, a za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie. A specjaliści z Polski oceniają, kiedy najciężej ranni będą mogli wrócić do kraju. 3 wojskowych lekarzy jest na Węgrzech. W tamtejszych szpitalach po wypadku autokaru z pielgrzymami wciąż są 3 osoby. Medycy mają ustalić ewentualny termin ich transportu do Polski.
5: Tylko kochaj mnie, śpiewa Zalia. I zaśpiewa na antenie Radia SK dosłownie za kilkanaście minut. Będzie też Juste Jack, Stanley John, czyli Turn the Lights Off, coś od Stanach. Będzie też Temper City. A na początek tej godziny obiecana Jennifer Lopez. Początek tej godziny to 11.01. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Jedna z gwiazd Top of the Top Sopot Festival, Zalia i Tylko Kochaj Mnie. Ona wystąpi na pewno dziś podczas koncertu Top of the Pop i będzie można ją usłyszeć. Będzie można usłyszeć również Kasię Męsierską i Hanczaka wprost z Sopotu. Właśnie oni już tam się, z tego co wiem, rozkładają i przygotowują. W sensie rozkładają sprzęt, nie ze się. Nie, oni zdrowi, wszystko z nimi jak najbardziej w porządku. Jest opcja, żeby się z nimi spotkać. Jest eskowy kamper w Operze Leśnej na terenie festiwalu. A na Placu Zdrojowym w Sopocie specjalna strefa Radia SK i z karaoke, i z silent disco. A jak macie aplikację Radia SK, to wszystkie te atrakcje dla was zupełnie za free. You Stay, Jack Staley, John Vester, Turn the Lights Off. Obiecałem, zagram za chwilę, będzie też w Stanach.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marzysz o wielkiej przygodzie i karierze? Zgłoś się na casting do Queen of Poland 2026. 30 sierpnia od godziny 15 do 19 widzimy się w Hansa Tower w Szczecinie. Wygraj lot do Afryki na wielki finał i wystąp w telewizyjnym show na antenie Polsatu. Zrób pierwszy krok po marzenia. Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku Aqua Resort by Belmare. Czekamy właśnie na ciebie! Wybierz się w podróż do krainy dzikich zwierząt. Zoo Ueckermünde. Godzina drogi ze Szczecina. 400 rodzimych, egzotycznych zwierząt i mnóstwo atrakcji. Place zabaw, mini zoo, las małp, farma przygód i woliera dla papużek falistych. Zoo Ueckermünde zaprasza. Spędź czas blisko zwierząt. pl.tierpark-ueckermünde.de. To będzie ostatnia reklama.
5: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
6: No, bo mają wszystko taniej.
5: A jeszcze jakiś?
6: Bo mają najlepszy wybór.
5: No i?
6: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
5: Ciekawe, co jeszcze?
6: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
7: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: I po reklamie.

0: Timbaland i Carrie Hilson, The Way I Are, to hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Dziś ważna rocznica w astronomii, dokładnie 20 lat temu, 24 sierpnia 2006, Pluton decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej przestał być planetą. To ja tam się kiedyś uczyłem, że Pluton to planeta, a później okazało się, że jednak nie. Dlaczego? A to dlatego, że na początku XXI wieku odkryto kolejne, niewiele mniejsze ciała niebieskie, podobne do Plutona. No i pojawił się dylemat. Czy kolejne nazywać planetami i wtedy mielibyśmy ich po prostu bardzo, bardzo dużo? Czy to raczej Pluton powinien przestać być planetą? Zdecydowano się, jak domyślacie się, na to drugie. Smuteczek, no. Ale jeszcze chyba większy smuteczek, że kiedy w styczniu 2006 w stronę Plutona wystrzelono sondę kosmiczną New Horizons, to ten był jeszcze planetą, a gdy sonda doleciała do Plutona, no to tego dumnego miana Pluton już nie miał. To się sonda musiała zdziwić. Dawid, Damiano Dawid nawet, The First Time West, to już za moment. A później Purple Disco Machine, Kungs i Substitution.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.
7: Skąd?

Ile osób zrobiło teraz, ale to było dobre. MJ Deli, zapamiętajcie tak sobie. Max Mozelewski, to jego projekt i Deli Supreme w Radiu SK tuż przed godziną 12. Po południe z Eską, to wszystkie marzenia, Łatwo Gang i Majko. Tak zaczniemy.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza. Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
2: Monitoring, alarmy i smart home. Zabezpiecz swój dom na wakacje z Eltrox. W ofercie profesjonalny zestaw monitoringu Dachła wraz z montażem w 10 ratach 0%.
3: RRSO 0%.
2: Już od 311,90 zł miesięcznie. Skorzystaj z opcji odroczonej płatności i pierwszą ratę zapłać dopiero za 3 miesiące. Oferta dostępna tylko w salonie Eltrox w Szczecinie przy ulicy Santockiej 39. Eltrox, ulica Santocka 39.
4: Halo Nowogard! W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest! Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30, plaża miejska, wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
5: Kastorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Świnoujście.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: I po reklamie.
10: Na ulicy Krzywoustego w Szczecinie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeżeli możecie, to omijajcie wspomnianą część miasta. Dodatkowo zwalniamy na Wyszyńskiego. Na termometrach mamy aktualnie 18 stopni Celsjusza. Nieco więcej promieni słonecznych dziś padać nie będzie.
11: Wybiła 12. SK News, Jakub Krzyżak. Rusza narada sojuszników Ukrainy w Kijowie. Rozpoczyna się spotkanie koalicji chętnych. Głównymi tematami są wsparcie obrony przeciwlotniczej i zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę. Od rana Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie miasta. Na cel wzięto m.in. Odessę. 5 osób zostało rannych. 20 milionów złotych. Tyle stracił Skarb Państwa na przekrętach na wojsku. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch przedsiębiorców, którzy dostarczali wyposażenie osobiste dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomość, mi dostarczyć sprzęt niezgodny z zamówieniem i zatajać przed armią nieprawidłowości. Obaj zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wielkimi krokami zbliża się 15. edycja Poland Business Run. Na pierwszy ogień 30 sierpnia stolica, mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.
12: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie.
11: Finał w Krakowie 5 i 6 września, a wszystko oczywiście w rytmie eskowych hitów na czasie. Do udziału zapisało się już ponad 47 tysięcy osób, a pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc.
13: Przypomnę, Tame Impala potwierdzony, jeśli chodzi o przyszłorocznego openera. No to zagramy Loser dosłownie za kilkanaście minut. Na początek obiecane wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko. 12.01 na zegarach, w poniedziałek 24 sierpnia. W SC już grają. Michu Sepkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ile pięknych wspomnień przy okazji tego numeru, co? The Underdog Dogs Project i Summer Jam na antenie Radia SK. Ja czekam na to, aż te wysokie ceny paliw będą tylko wspomnieniem. Zaglądam na stacje benzynowe. Dziś tam 6,54 za 95. Jutro będzie, bo mamy już najnowsze wieści, to dosłownie sprzed kilku minut, 6,57, czyli 3 grosze drożej. O 2 grosze drożej, 7,61 będzie kosztował olej napędowy. I niby tylko kilka groszy, ale tak przypomnę, że na początku tej nowej odsłony programu CPN za 95 płaciło się 6,41, czyli już kilkanaście groszy mniej. Oby to się jak najszybciej skończyło. Justin Bieber, Nicki Minaj za moment, a później wreszcie Ed Sheeran.
1: Reklama. Gotowa na powrót do szkoły?
2: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
4: I po reklamie.
5: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in-

0: Duet Bibi Rexa, David Guetta na antenie Radia SK. Sad Girls. No tak, to są mistrzowie. A w czym wy chcecie być mistrzami, to dajcie nam znać koniecznie w imprezie dziś po godzinie 18. Opcja na to, żeby zgarnąć po pierwsze słowa otuchy, bo to się zawsze przydaje, a po drugie tysiaka tak na zachętę. Bardzo mi się podobało to, że Monika wygrała w zeszłym tygodniu, bo wyobraźcie sobie, że ona postanowiła, że chce być mistrzynią w wygrywaniu konkursów i loterii, żeby nie musieć pracować. 1000 złotych dostała na dobry początek. Bardzo dobrze, bardzo ładnie, bardzo pięknie. Polecam zgłoszenia za darmo na sk.pl. Shawn Mendes, za chwilę później Axwell Bone, Whatever Turns You On.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
11: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
10: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
12: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: I po reklamie.

teraz w Radiu SK, a w Sopocie na żywo będzie można usłyszeć tego pana Oskar Cems i bez końca w Radiu SK tuż przed 13. Po 13 łączenie z Sopotem właśnie, mogę wam obiecać, że spróbujemy się połączyć z naszym studiem, które już tam tak naprawdę powstało. Another E54 Ultra, czyli Talk to You w SC po 13.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
4: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
7: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: I po reklamie.
12: Z minuty na minutę rośnie liczba samochodów na szczecińskich ulicach. Teraz kierowcy muszą uważać na ulicy Gdańskiej. Zwalniamy też przy Moście Długim. Nieco dłużej postoicie na Cukrowej i na Krakowskiej. Na termometrach 19 stopni Celsjusza. Dziś już bez opadów. Ciśnienie nadal na wysokim poziomie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
12: Drodzy słuchacze, jeżeli brakuje wam adrenaliny, to ja mam dla was ciekawą propozycję. Zróbcie nieco głośniej. Witajcie po raz kolejny. Z tej strony Mateusz Denwer, Tomaszewicz, a to jest SK Summer City ze Szczecina. Jeszcze dziś możecie odwiedzić szczecińską Łasztownię. Tam do końca tygodnia czeka na was Holiday Park Szczecin. Na miejscu mnóstwo atrakcji. Z nowości, jak już wiecie, Drifting Arena, czyli elektryczne pojazdy. Robicie kółeczka na czas. Dodatkowo z daleka już widoczny Wheel of Szczecin, ale także Booster Max, Spinning Mouse. Dla najmłodszych też coś się znajdzie. To między innymi trampoliny. Na ząb też coś rzucicie. A my mamy kilka wejściówek do rozdania. Jeżeli chcecie, piszcie szczecinmałpa.sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, ile metrów wysokości ma Wheel of Szczecin. A ja czekam na wasze odpowiedzi. Cześć!
13: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
14: Jest 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Hubert B. usłyszał zarzuty. Mężczyzna w weekend spowodował wypadek, w którym zginęli młodzi rodzice. Ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Wszystko działo się w Krakowie. W miejscu tragedii obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Śledczy uważają, że 26-latek jechał 70. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.
15: Wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie oponował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi.
14: Mówił Marek Boroń z krakowskiej prokuratury. Sąd właśnie rozpatruje wniosek o 3-miesięczny areszt dla Huberta B. Na SK.pl mamy zdjęcia z miejsca tragedii i krótki komentarz oskarżonego. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. W nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza. Grozi mu do 10 lat więzienia. Jeszcze ważne informacje dla kierowców. Po weekendzie ceny paliw wzrosną średnio o 3 grosze. Za litr 95 jutro zapłacimy maksymalnie 6,57, 90 ósemki 7,40, a za diesla 7,61.
10: a u nas jedziemy z hitami na czasie bez tankowania, czyli za darmożkę. Another 54 Ultra, czyli Talk to You, zacznie tę godzinę, ale będzie też na przykład duo, które osobno chyba, a może w duecie? No, przekonacie się. Pojawi się podczas Top of the Top Sopot Festival, czyli Dawid Podsiadło, Dawid Kwiatkowski, wróć! I Margaret Michusopkowski, witajcie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: Alex Polony, Passenger na antenie Radia SK. Piękne okrzyki radości na koniec. Tutaj też pasażerowie i okrzyki radości, bo happy end. Nie wiem, czy słyszeliście już kilka dni temu tę dramatyczną historię. Znaczy w sensie, że ona miała miejsce kilka dni temu. Kiedy słyszeliście, tego nie wiem. U wybrzeży Meksyku uratowano rybaków, którzy po zatonięciu ich łodzi dryfowali przez 5 dni po Oceanie Spokojnym. A za szalupę ratunkową posłużyła im przenośna lodówka do przechowywania złowionych ryb. No i kto pomyślałby, że życie może uratować schowanie się przed zimnem do lodówki. Najważniejsze, że happy end. Przejęzyczyłem się z Nie, to nie zabrzmi dobrze, że przejęzyczyłem się z Dawidem Podsiadło. Przejęzyczyłem się w temacie grania numeru od Dawida, więc nadrabiam. Na błysk numer jeden z gorącej 20 Radia SK już za chwilę, a później inny Dawid. Dawid Guetta i Sia, Beautiful People.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: I po reklamie.

0: Takie radosne plumkanie, bardzo przyjemne. One Tea Cool Tea, The Magic Key, jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie. Za chwilę gram wam kolejne bardzo dobre numery. Będzie coś od Bledki, będzie Alvaro Soler, to ja, a oni, czyli Kasia Mierzyserska i Hanczak, którzy już w Sopocie. Halo, halo.
1: A my właśnie podsłuchujemy i wy też trochę podsłuchacie, uwaga. Aha. Mam nadzieję, że było słychać, tak. Bo trwa właśnie próba Margaret i Dawida Kwiatkowskiego przed pierwszym dniem Sopot Top of the Top Festiwalu. Sopot jest w ogóle fajnym miejscem na to, żeby spędzić nim ostatni tydzień wakacji i na to też postawiliśmy, więc od 14 zabieramy was razem z Hanem właśnie do Sopotu, gdzie przez 3 dni będziemy nadawać. Kto w Sopocie, niech wpada do naszej strefy na Placu Zdrojowym, albo kto na festiwal, to widzimy się oczywiście w Operze Leśnej. Jak słyszycie, będzie się tutaj działo i o to też w tym wszystkim chodzi.
0: Kasia Węsierska z Hanczakiem po 14 wprost z Sopotu. Ten numer, który przed chwilą słyszałem, ja już go gdzieś słyszałem na antenie Radia SK, dosłownie kilkanaście minut temu. A więc jednak w duecie Kwiatkowski i Margaret, ale będzie pięknie. Bledka, obiecałem, będzie za chwilę.
2: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka. A Westę uważa.

0: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: To będzie ostatnia reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.

dokładnie na 6 minut przed godziną 14 w SCH i RMB. Michał daje znać, że panowie układają granit na schodach przyszkolnej i słuchają Eski z samochodu na full na całym osiedlu. Cię spotkać i bardzo, bardzo dobrze. Pozdrowienia serdeczne. I panowie, równo tam układajcie, równo, bo inaczej wyjdzie... Krzywo wyjdzie, a po co to komu? Kasia Mysielska i Hanczak razem z wami po 14 w prosty z Sopotu i Sanak będzie muzycznie, a my, taką mam nadzieję, słyszymy się jutro po 10. Michu Sapkowski, cześć!

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
9: fresh. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła.

0: podnosiła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Dłużej, drodzy kierowcy, postoicie teraz na Krzywoustego. Uważamy też w Alei Piastów. Noga z gazu na Ku Słońcu i na Okulickiego przy dojeździe do Ronda Gierosa. Na termometrach mamy 19 stopni Celsjusza, nadal chmury, ale spokojnie, promienie słoneczne też się będą pojawiać. Ciśnienie cały czas wysokie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
7: Tym razem mam ciekawą propozycję dla wszystkich miłośników motoryzacji. Już w najbliższy czwartek w naszym województwie rozpocznie się Akpol Baja Poland 2026. Impreza stanowi piątą rundę Mistrzostw Polski w rajdach terenowych oraz Puchar Polski w Cross Country. Główna baza rajdu i park serwisowy zlokalizowane będą w Szczecinie przy hali Enea Arena. W piątek m.in. odcinek testowy dla załóg, odcinek specjalny, ale także oficjalna ceremonia startu rajdu. W sobotę rywalizacja przenosi się na główne długie odcinki specjalne. Załogi zmierzą się z najbardziej wymagającymi, piaszczystymi trasami na poligonie drawskim, a w niedzielę to m.in. finałowe odcinki specjalne czy ceremonia mety, uroczyste wręczenie pucharów dla zwycięzców. Szczegółów szukajcie na naszej stronie sk.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
9: Zbliża się 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Trwa posiedzenie aresztowe Huberta B. Decyzję sąd ma podjąć jeszcze dziś. Kierowca w weekend potrącił na ulicy Solnej w Krakowie trzyosobową rodzinę. Dziś usłyszał zarzuty. Przekonywał, że stracił panowanie nad autem ze względu na nierówną nawierzchnię drogi. Grozi mu do 8 lat więzienia. O szczegółach sprawy piszemy na sk.pl. To był błąd ludzki. Służby wojewody wyjaśniają wczorajsze testy systemów alarmowych na Zamojszczyźnie. Mieszkańcy Zamościa i czterech sąsiednich powiatów usłyszeli przez przypadek ciche testy, które są rutynowo przeprowadzane na terenie województwa. Dosłownie godziny dzielą nas od rozpoczęcia największej muzycznej imprezy tego lata, czyli Top of the Top Sopot Festival. Najważniejszym punktem programu jest rywalizacja o prestiżową statuetkę bursztynowego słowika. W grze artyści dobrze znani wam ze Ski, a na miejscu jest też dobrze znany wam z anteny Mati Fuczyło. Powiedz, co teraz dzieje się w Sopocie?
10: W Operze Leśnej trwają teraz próby, ale poza Operą Leśną czeka na was strefa Radia SK i to już teraz. Tam można zaglądać, aby zgarnąć gadżety. Można też spróbować swoich sił w naszych konkursach, no i zbić piątkę z prezenterami Radia SK.
9: Nasi prezenterzy, Kasia i Hany, już za chwilę rozpoczną Wrzuć na Luz prosto z Sopotu.
11: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
12: Wrzuć, wrzuć na luz.
11: Radio SK.
13: Ostatni tydzień wakacji spędza się najlepiej nad polskim morzem, dlatego tutaj właśnie jesteśmy, żeby trochę wam tego wakacyjnego klimatu oddać prosto z Sopotu.
14: Zwłaszcza, że właśnie teraz w Sopocie jest mnóstwo słońca, jest naprawdę bardzo ciepło, a do tego jest mnóstwo muzyki, bo ja na przykład jestem teraz na koncercie Kuby i Kuby na balkonie, ale o tym później.
13: A ja mam tutaj piękne próby w Operze Leśnej i wszystko wam to pokażemy. Kasia Węsierska
14: i Michał Hanczak, wrzucamy na luz.

0: 15 minut po godzinie 14. CNN Spira wrzucamy na luz dziś Sopotu, jaki przez cały tydzień, bo ostatni tydzień wakacji uprawnia do tego, żeby wyjechać, a nad polskim morzem dzieją się rzeczy niezwykłe. Zazdroszczę trochę Michałowi Hanczakowi, bo on jest w miejscu, w którym ma prywatny koncert.
1: A no właśnie, no dobra, prywatny, ale z jakąś po prostu wielką gromadą fanek Kuby i Kuby. No ale jak zaczynać ostatni tydzień wakacji, to naprawdę na pełnej. No i rzeczywiście Kuba i Kuba mają tutaj swoją balkonową akcję. Jeździli po balkonach, śpiewali Stygnie Lato ludziom różnym, a dzisiaj śpiewają tuż przy molo w Sopocie. Zresztą podsłuchajmy trochę, bo właśnie ten hit Stygnie Lato teraz ma swój wielki finał.

0: No i musicie mi uwierzyć, że naprawdę wygląda to przepięknie, bo świeci słońce i nic tu nie stygnie, wręcz odwrotnie, jest naprawdę bardzo gorąco i na balkonie, i pod balkonem, bo ja naprawdę widzę tutaj morze bałtyckie i morze fanów Kuby i Kuby. Zresztą w naszych socialach też wam to oczywiście trochę pokażemy, także zaglądajcie chociażby na Instagram Radia SK.
1: A jutro Kuba i Kuba powalczą o bursztynowego słowika na scenie w Sopocie, przy której właśnie siedzę, więc może są znaki.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no serce, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Stąd takie dobre, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Halo Nowogard! W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest. Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30. Plaża miejska. Wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
10: I po reklamie.

0: Katy Perry w Radiu SK wrzucamy na luz, łapiąc ostatnie chwile wakacji, a najlepiej łapać je w Sopocie i właśnie tutaj jesteśmy. Ja się przechadzam w okolicach Placu Zdrojowego. Teraz akurat słońce za chmurą, ale w Operze Leśnej to są akurat teraz dwa słońca, z tego co wiem, bo Kasia Węsierska to jest słońce numer jeden, a słońce numer dwa...
1: To jest Zalia, która stoi obok mnie. Opera Leśna ma to do siebie, że brzmi nie tylko wieczorem, ale w ciągu dnia, więc gdzieś w tle możecie słyszeć próby. Jak się próbowało dzisiaj na scenie przepięknej Opery Leśnej?
2: Ojej, bardzo dobrze, szybko, bardzo szybko, więc to było niesamowite, niesamowicie szybkie doświadczenie.
1: Wracasz na tę scenę. Czy jak wracasz, to masz takie same emocje, czyli silne, jak wtedy, kiedy byłaś tu po raz pierwszy? To się zmienia, czy raczej trochę już emocje zależały, jesteś przyzwyczajona i jest lepiej?
2: Wiesz co, ja mam tak, że ja się zawsze tak samo ekscytuję, tak samo stresuję, więc bardzo się cieszę na dziś, bardzo się cieszę, że gram swoje piosenki, że gram nową piosenkę swoją, Tylko kochaj mnie, że gram starą znowu sam, z którą zresztą brałam udział w Bursztynowym Słowiku, więc trochę tak, trochę nowości, trochę starości.
1: Coś, co słuchacze Radia SK znają i kochają twój nowy singiel.
2: Jezu, bardzo mi miło, że się, niech się niesie, niech się pięknie słucha. Teraz wyszedł jeszcze nowy, nie wiem czy nie za szybko, ale jest jeszcze Daj Mi Znak.
1: Nie, myślę, że to nie jest za szybko, że chyba mamy niedosyt Zali niż przesyt.
2: No właśnie, ja teraz stwierdziłam, że czas na moje solowe rzeczy i wydaję i rzeczywiście to wszystko idzie w tą stronę, Tylko kochaj mnie, więc Daj Mi Znak jest dopowiedzeniem do tamtej piosenki.
1: Będziesz sobie robiła przerwę po intensywnych wakacjach, bo są bardzo intensywne dla ciebie.
2: Przerwa to jest słowo, które obecnie w moim słowniku nie ma miejsca, aczkolwiek bardziej to są pojedyncze wolne dni, więc wczoraj wykorzystałam, właśnie się śmiałyśmy przed chwilą, mój pierwszy wolny dzień. Leżałam w wannie w soli przez 2 godziny i mam nadzieję, że dłuższe wakacje się zdarzą, ale myślę, że to dopiero gdzieś w listopadzie, w październiku.
1: Ale to trzymamy za te wakacje kciuki, bo one są potrzebne, żeby potem wrócić z kolejną energią do robienia nowych rzeczy.
2: Dokładnie, więc będę się tak napełniać, żeby kończyć trzecią płytę.
1: Będziemy dzisiaj oglądać, wy też oglądajcie Zalię na scenie oczywiście naszej, a wszystko to zobaczycie też w naszych mediach społecznościowych.
3: Radio SK. Reklama.
0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
0: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
12: I po reklamie.

0: Fast Boys z nowością na antenie Radia SK tuż przed godziną 15. Nie wiem, jaka pogoda u was, ale w Sopocie, w którym jestem, z jednej strony nade mną błękitne niebo, z drugiej jakieś ciemne chmury idą i nawet trochę kropiło przed chwilą, więc proszę przeganiać te chmury, przedmuchać, bo chcemy łapać ostatnie chwile wakacji i tego takiego wakacyjnego lata i potrzebujemy ładnej pogody w Sopocie. I potrzebujemy też gofów,
1: Kasia.
0: Masz chyba
1: lepiej. Masz chyba lepiej, dlatego że w Operze Leśnej padać zaczęło, ale myślę, że ten deszcz przejdzie bardzo szybko, dlatego że dziś piękna końcówka wakacji wciąż w rytmie hitów, które znacie z Radia SK i po 15 znowu wam to udowodnimy.
0: A z czym chcesz gofra, bo ja zgłodniałem?

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj!
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
2: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
4: Marzysz o wielkiej przygodzie i karierze? Zgłoś się na casting do Queen of Poland 2026. 30 sierpnia od godziny 15 do 19 widzimy się w Hansa Tower w Szczecinie. Wygraj lot do Afryki na wielki finał i wystąp w telewizyjnym show na antenie Polsatu. Zrób pierwszy krok po marzenia. Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku Aqua Resort by Belmare. Czekamy właśnie na Ciebie!
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kazbałaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
7: Monitoring, alarmy i smart home. Zabezpiecz swój dom na wakacje z Eltrox. W ofercie profesjonalny zestaw monitoringu dachu wraz z montażem w 10 ratach 0%.
8: RRSO 0%.
7: Już od 311 zł i 90 groszy miesięcznie. Skorzystaj z opcji odroczonej płatności i pierwszą ratę zapłać dopiero za 3 miesiące. Oferta dostępna tylko w salonie Eltrox w Szczecinie przy ulicy Santockiej 39. Eltrox, ulica Santocka 39.
9: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Radio SK przez całe lato.

0: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
1: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
0: Akcję nakręca Renault Polmotor, partner motoryzacyjny akcji SK Summer City. www.polmotor.renault.pl.
2: I po reklamie.
3: Płynny przejazd nie jest możliwy teraz przez Ku Słońcu i Okulickiego. Zwalniamy też w rejonie Alei Piastów. Noga z gazu na Matejki i w Alei Wyzwolenia. Na termometrach 20 kresek, temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś oczywiście bez opadów. Jeszcze pojawią się promienie słoneczne, ciśnienie wysokie.
4: Nieubłaganie zbliża się 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Dwa pociągi na jednym torze, o krok od tragedii w Kielcach. Przed południem dwa składy zatrzymały się na tym samym torze w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od siebie.
5: Maszynista pociągu regionalnego pominął jeden z sygnalizatorów. W związku z tym dyżurny ruchu użył przycisku awaryjnego radiostop.
4: Relacjonuje Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP. Na miejscu pracuje komisja kolejowa, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Wojskowy przekręt na miliony. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch przedsiębiorców.
6: Podejrzani wygrali dwa przetargi na wyposażenie osobiste żołnierzy dla jednostki wojskowej we Wrocławiu.
4: Powiedział nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Hurtownicy mieli świadomie dostarczyć sprzęt niezgodny z zamówieniem i zataić nieprawidłowości. Według śledczych narazili Skarb Państwa na stratę rzędu 20 milionów złotych. Biznesmeni usłyszeli już zarzut oszustwa i trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im 10 lat więzienia. Już w ten weekend po raz 15 rusza akcja Czyste Tatry, tym razem w rytmie eskowych hitów na czasie. W miasteczku edukacyjnym na Górnej Równi Krupowej będą czekać na Was koncerty, gastronomia i wiele innych atrakcji. Wciąż poszukiwani są wolontariusze do sprzątania gór, mówi Sławomir Rykowski, rzecznik wydarzenia.
7: Poprzez stronę czystapolska.org.pl można się rejestrować.
4: Tam znajdziecie też więcej informacji o akcji. Przez 15 lat działania wolontariusze zebrali łącznie 5 ton śmieci.
8: Już godzina 15 na zegarach, a to oznacza, że kolejny piękny dzień, jeszcze wciąż wakacyjny przed Wami. My te wakacje kończymy w jedynym właściwym miejscu, czyli nad polskim morzem w Sopocie.
9: I polecamy to wszystkim. Ja wiem, że niektórzy w poniedziałek muszą być jeszcze w pracy i daleko im do Sopotu, ale spróbujemy przynajmniej trochę tej słonecznej, nadmorskiej energii Wam przesłać przez radio. Kasia Węsierska
8: i Michał Hanczak, dzień dobry.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: mikrofon w pan. A to piękna antenie Radia SK. Sopot piękny, nawet kiedy deszczowe polskie morze mnie urzeka zawsze, niezależnie od pogody, która panuje, a że akurat teraz pada deszcz, to absolutnie nic nie szkodzi.
1: My dzisiaj nadajemy z Sopotu, złapało mnie w kolejce po gofry i to jest chyba znak, że nie powinienem po prostu tych gofrów jeść, ale nie o gofrach teraz, słuchajcie. Nie wiem, czy słyszałaś, Kasia, o napiwku kaucyjnym, że jest takie pojęcie, pojawiło się właśnie. To jest taka historia związana z piłkarzami młodymi z Zielonej Góry, którzy pojechali na jakieś takie swoje zgrupowanie, czy taki wakacyjny zjazd, obóz sportowy. No i bardzo chcieli hotelowi podziękować, ale nie mieli pieniędzy, więc postanowili po prostu zostawić obsłudze hotelu w pokoju dużo butelek. Tak jest, dokładnie.
0: To jest, i zostawili liścik, bardzo w cenie.
1: Że to taki napiwek kaucyjny i hotel zrobił zdjęcie i to dalej udostępnił, bo uważam, że pomysł jest świetny, zwłaszcza, że wpadli na niego bardzo młodzi ludzie, bo to 13-14-latkowie, także super sprawa z tym napiwkiem kaucyjnym. Chociaż,
0: piękne nawyki, ci, proszę korzystać.
1: No właśnie, ja znam jeszcze jeden rodzaj napiwku, wiesz? Taki napiwek obrączkowy. Bo mam takiego kolegę, który pojechał w delegację, zdjął obrączkę, a potem zapomniał założyć ją z powrotem i ona tam została.
0: To wydaje mi się, że to jest taki napiwek, który może zakończyć absolutnie każde małżeństwo.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych. Holiday Park Szczecin.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
11: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
12: I po reklamie.

0: Ja mam nadzieję, że to coś, co jeszcze was dzisiaj czeka, to jest jednak coś miłego. Wrzucamy razem na Luzka Siewęsierska, Michał Hanczak. My jesteśmy w Sopocie, w delegacji jakże przyjemnej. Sopot to oczywiście słońce, bo teraz wyszło słońce nad polskim morzem, przed chwilą jeszcze padało. To oczywiście relaks, to oczywiście gofry albo lody, co kto woli. No ale teraz Sopot to także festiwal i gwiazdy.
1: Pierwszy dzień Sopot Top of the Top Festiwalu jest i on, Dawid Kwiatkowski, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich, cześć.
1: Czy ty w ogóle jeszcze odczuwasz stres, kiedy wychodzisz na deski Opery Leśnej, bo nie jest tajemnicą, że nie jesteś tu po raz pierwszy.
2: Nie jestem tu po raz pierwszy, ale stres jest cały czas tak samo wielki. Ja wiem, że ludzie mi nie wierzą, ale ja muszę 3 dni się nastrajać, żeby to zrobić dobrze.
1: No ale to wynika z charakteru tego miejsca, bo to jest miejsce legendarne, czy może z tak zwanej sopockiej publiczności, która jest super, ale jest wymagająca?
2: Nie, sopocka publiczność akurat odejmuje tego stresu, więc na próbach jest większy stres niż już potem na występie. Ja myślę, że po prostu telewizja tak działa, że jak coś tam nie wyjdzie, to nie zobaczą tylko ci, którzy są na miejscu, tylko cała Polska.
1: Ty się dzisiaj prezentujesz solo, prezentujesz się też w duecie, dużo pracy.
2: Tak, dzisiaj premierowo razem z Gosią zaśpiewamy naszą piosenkę, później ci opowiem, która słyszałem, że super tam sobie u was radzi.
1: Nie, no, się znają, kochają, jak zawsze.
2: No, nie, no ja jestem gdzieś ponad niebem, jak dzisiaj śpiewałem to z Gosią, pokazałem w trakcie, Gosia, mam ciary, tak super.
1: Słuchaj, czy ty jak zaczynałeś swoją przygodę z muzyką i nagrywałeś rzeczy do internetu, to przypuszczałeś, że w roku 2026 będziesz tu śpiewał swoje autorskie numery w duetach i będzie pierwszego dnia Sopot Top of the Top Dawid Kwiatkowski na scenie?
2: Nawet nie śmiałbym pomyśleć, że ty będziesz chciała ze mną rozmawiać i przeprowadzać wywiad. Ja myślałem, że skończę w Paryżu gdzieś w jakiejś kawiarni i będę tam grał dla ludzi.
1: Ale Paryż byłby też szczęśliwy, gdyby ciebie tam miał.
2: Stąd piosenka Café de Paris i niech tylko zostanie już piosenka, tak.
1: Czekamy na kolejne single, tak nieśmiało powiem.
2: Tak, są gotowe, smażą się, niedługo podamy do stołu.
3: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu! Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Polmotor Szczecin, ulica Andrzeja Struga 75.
13: To będzie ostatnia reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: To jedna z naszych nowości, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Tobi, Romeo i Fly High tuż przed godziną 16. Na koniec wakacji, no bo no cóż, no jeszcze tydzień i powrót do szkoły.
1: My was z okazji końca wakacji zabraliśmy do Sopotu, ale też z okazji końca wakacji po 16 będziemy wam rozdawać technologiczne gadżety na nowy, mam nadzieję lepszy, rok szkolny, więc można się zgłaszać na sk.pl.
0: Co więcej, nie muszą to być tylko uczniowie, mogą się zgłosić wszyscy po prostu, którzy czują, że coś nowego na nowy rok szkolny im się przyda. Może smartfon, może głośnik, a może tablet, a wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie.
1: A my wracamy z najlepszymi hitami.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj

0: W swoim rytmie. Pisana tylko z Rossmana.
1: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca września w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 netto miesięcznie w umowie na 2 lata. A potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Większy ruch jest teraz przy trasie zamkowej. Uważamy też przy moście długim. Nieco dłużej postoicie na Kusłońcu i na Okulickiego. Na termometrach 20 stopni Celsjusza. Przewaga promieni słonecznych, ale chmury też nie odpuszczają. Padać dziś w Szczecinie nie będzie.
9: Jest 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Jest decyzja sądu w sprawie kierowcy, który w weekend potrącił na ulicy Solnej w Krakowie 3-osobową rodzinę. Grozi mu do 8 lat więzienia. W miejscu tragedii mieszkańcy Krakowa organizują marsz pamięci dla tragicznie zmarłej pary. Ten zaplanowano na jutro na 18. Na SK.pl znajdziecie zdjęcia z miejsca tragedii i szczere wyznanie sprawcy wypadku. Historyczny wartaż 8 miliardów złotych kontrakt na polskie pioruny podpisany. Polska, Litwa, Łotwa i Norwegia wspólnie kupią zestawy przeciwlotnicze Piorun od zakładów MESCO.
10: Od dzisiaj Polska, Europa i Sojusz Północnoatlantycki są silniejsze i bezpieczniejsze.
9: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do programu wspólnych zakupów polskiej broni już chcą dołączać kolejne europejskie kraje. W sopockiej operze leśnej trwają ostatnie przygotowania do pierwszego dnia festiwalu Top of the Top. Na miejscu jest nasza reporterka Dominika Bakura.
11: Za niespełna 4 godziny ta scena rozbłyśnie tysiącem świateł. Swoje hity zaprezentują tu m.in. Dawid Kwiatkowski, Zalia czy Piotr Kupicha. Ten ostatni znów pokaże, na co go stać.
12: Szczególnie właśnie w tym koncercie z tą fantastyczną orkiestrą w cudownej aranżacji.
11: Drugi koncert tego wieczoru będzie natomiast wyjątkowym hołdem dla Stanisława Sojki. Tu pojawią się m.in. bliscy artysty.
9: A najważniejszym punktem programu festiwalu będzie oczywiście rozstrzygnięcie, który z artystów z Sopotu wyjedzie z bursztynowym słowikiem.
13: Tego oczywiście dowiemy się jutro. Ja pozdrawiam właśnie z Monciaka w Sopocie, bo tutaj dzisiaj robimy program Wrzuć na Luz. No dobra, przemieszczamy się po Sopocie. Kasia jest w Operze Leśnej, ja jestem na Monciaku. Do opery też dotrę, ale oczywiście oprócz tego, że trochę o festiwalu i trochę o Sopocie, to też o zbliżającym się roku szkolnym. Ale w tej godzinie będziemy mieli dla Was bardzo fajne gadżety na nowy rok szkolny. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, witajcie. A teraz już Kuba i Kuba, którzy dzisiaj zagrali tutaj na balkonie swój balkonowy koncert. Zobaczycie to na naszym Instagramie.

0: i zabrzmiał Andrea Bocelli na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 16, lato w Sopocie. Tak, żegnamy wakacje, tutaj jesteśmy. Jeżeli wy też jesteście, to wpadajcie między innymi do naszej eskowej strefy.
1: Strefa oczywiście czynna codziennie do 16, jutro o 12 robimy tam karaoke, to niedaleko molo, wpadajcie, ale oczywiście teraz my sobie zrobiliśmy tutaj takie odhaczenie turystycznej atrakcji pod tytułem Zwiedzanie Brzuchem, bo jest od pewnego czasu bardzo popularny kebab w Sopocie, no i jest wielka kolejka, ale w tej kolejce spotkałem fantastyczne osoby. Kto czeka na kebab?
2: Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Ola Kod.
1: Jaki sos dla pani?
2: Czy ja w ogóle chciałam przeprosić, bo to ja jestem prowodyrem tej wycieczki tutaj, także tutaj moi szanowni koledzy z pracy powiedzieli, dobra,
1: jaki
2: ja z tobą, ja wezmę ostry.
1: I jest ze mną?
3: Mati Fuczyło i on bierze mieszane oczywiście.
1: I bezmięsnie jeszcze po prostu z tego co wiem.
2: Słuchajcie,
1: w ogóle ja nie wiem.
2: Trzymam za was bardzo kciuki, bo ja próbowałam swoich sił w tej kolejce 2 tygodnie temu, poddałam się i jak będziecie, to weźcie też i dla mnie.
1: Jakiego chcesz?
2: Mieszany, klasyka.
1: Okej. Okay.
4: Reklama. Wybierz się w podróż do krainy dzikich zwierząt. Zoo Uckermünde. Godzina drogi ze Szczecina. 400 rodzimych, egzotycznych zwierząt i mnóstwo atrakcji. Place zabaw, mini zoo, las małp, farma przygód i woliera dla papużek falistych. Zoo Uckermünde zaprasza. Spędź czas blisko zwierząt. pl.tierpark-uckermünde.de.
5: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
6: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
5: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
7: Oraz masy dobrej energii.
8: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
9: Akcję nakręca Renault Polmotor. Partner motoryzacyjny akcji SK Summer City. www.polmotor.renault.pl.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Hej, co u ciebie?
13: Zapisałem się do TEB Edukacja.
12: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
13: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
12: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
13: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
12: Też bym tak chciała.
13: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
12: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Polmotor Szczecin, ulica Andrzeja Struga 75.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
0: I po reklamie.

0: Mamy Vesto, jesteśmy od tego, żeby w rytm Harry'ego Stylesa ułatwiać Wam powrót w nowy rok szkolny. I to właśnie teraz będziemy robić.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
2: Razem z nami jest Tomek, który był na SKFL. Cześć Tomek, witam Cię serdecznie.
3: Cześć, witam.
2: Tomek, Ty nie tyle szykujesz się na powrót do nowego roku szkolnego, co jeszcze na życie w internacie. Co to za historia? To będzie pierwszy rok w internacie, czy już jesteś przyzwyczajony?
3: Nie, to będzie ostatni rok techniku, ale pierwszy rok w internacie po to, żeby się przyzwyczaić potem do studenckiego życia i prawdziwym akademiku. Stąd ten pomysł.
2: Okej, czyli jeżeli życie w akademiku i studenckie życie, no to wiadomo, że trzeba przygotować się z imprezowania, to jest bardzo ważny przedmiot. I co, ty jesteś taką osobą, która rozkręca imprezy?
3: Tak, próbuję o sobie myśleć i to będę próbował udowodnić w nowym roku szkolnym.
2: Tomek, to my Ci to ułatwimy w takim razie. W takim wypadku mamy dla Ciebie z Kasią kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na głośnik Sony, który pewnie Ci pomoże w takim organizowaniu imprezek. Nie wiem, jak sąsiedzi z innych pokojów, tam, którzy będą mieszkali koło Ciebie, ale jak wszystkich zaprosisz, to może się nie obrażą, że będzie czasami trochę głośniej.
3: Jak będą wiedzieć, że to głośnik od Radia Extra, to na pewno się zbiegną.
2: Oto to. No to Tomek zadowolony, bardzo się cieszymy, a Was zapraszamy po inne gadżety na nowy rok szkolny i życie w akademiku na przykład albo internacie. SK.pl to właściwy adres, tam się zgłaszajcie.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.

0: Wielkanoc w Radiu Łęska. No może, ale w Sopocie, w którym jesteśmy z Kasią Węsierską i nadajemy dla Was swój program, na pewno ta noc głucha nie będzie, będzie głośna.
1: No, bo dzisiaj pierwszy dzień Sopot Top of the Top Festival, a to oznacza, że od rana Opera Leśna brzmi, a my w niej jesteśmy. Więc być może jeszcze dzisiaj uda nam się złapać jednego albo jedną z artystek, którzy pojawią się tutaj na tej scenie, więc na pewno Wam to puścimy w eter.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Sony.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin. Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZON. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Halo Nowogard! W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest! Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30, plaża miejska, wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: absolutnie się z tobą zgadzam. Zresztą udowodniono, że szum morskich fal relaksuje i naprawdę poprawia zszargane nerwy i dobrze działa antystresowo. Tak jak jedzonko, chciałem tylko powiedzieć, że właśnie w jednej dłoni mam mikrofon, w drugiej mam kepsa. Robię podkład przed festiwalem. Kasia, twojego kepsa, lawasz mieszany, również odebraliśmy, także zaraz ci przyniosę.
1: I to są właśnie nadmorskie wakacje, o jakie walczyłam przez cały ten sezon. Słyszymy się po 17 wesce.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do Euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Monitoring, alarmy i smart home. Zabezpiecz swój dom na wakacje z Eltrox. W ofercie profesjonalny zestaw monitoringu Dachła wraz z montażem w 10 ratach 0%.
9: RRSO 0%.
8: Już od 311 zł i 90 groszy miesięcznie. Skorzystaj z opcji odroczonej płatności i pierwszą ratę zapłać dopiero za 3 miesiące. Oferta dostępna tylko w salonie Eltrox w Szczecinie przy ulicy Santockiej 39. Eltrox, ulica Santocka 39.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
13: I po reklamie.
14: Niestety, drodzy kierowcy, ale dłużej jeszcze postoicie w rejonie Ku Słońcu i Okulickiego. Zwalniamy też przy Cukrowej. Noga z gazu na Mieszka pierwszego. Na termometrach 21 kresek. Nieco więcej promieni słonecznych, ale chmury też nie odpuszczają. Ciśnienie nadal wysokie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
14: Drodzy słuchacze,

0: Jak dobrze rozpocząć poniedziałek? Oczywiście od wizyty w kinie Helios. Ja się kłaniam po raz kolejny. Witajcie, z tej strony Mateusz Denver Tomaszewicz z premier. Coś dla nieco starszych to m.in. film pod tytułem Butownik, ale także Naznaczony, Wyjście z Mrocznego Wymiaru. Dla całych rodzin to Płci Okocha, Zwierzaki czy Księga Pustyni. Tak się składa, że mamy kilka wyjściówek do rozdania. Jeżeli chcecie, to piszcie szczecin@sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, kto jest reżyserem filmu pod tytułem Księga Pustyni. Przypominam również kibicom Pogoni Szczecin, że już w najbliższy weekend, a więc w sobotę, Portowcy zagrają na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Następnie czeka nas Puchar Polski ze Śląskiem Wrocław, a w poniedziałek, 7 września, zagramy z Wisłą Płock w Szczecinie. Liczymy na komplet zwycięstw.
1: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
2: Zbliża się 17. SK News, Jakub Krzyżak. 9 osób zatrzymanych, ale wszystkie zwolnione do domu bez zarzutów. Wciąż nie wiadomo, kto pobił 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Przeprowadzona sekcja nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
3: Dopiero po przeprowadzeniu dodatkowych badań biegli będą w stanie określić przyczynę śmierci i czy tą przyczyną śmierci było pobicie.
2: Policja wciąż szuka sprawców pobicia i apeluje do świadków o zgłaszanie się. Do pobicia doszło w nocy z czwartku na piątek. Wiadomo, że ofiara została zaatakowana na krakowskim osiedlu przez grupę mężczyzn związanych ze środowiskiem kibicowskim. Minister cyfryzacji przestrzega, nierealizowanie rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa, to łamanie prawa, zaznacza Krzysztof Gawkowski.
4: Jeżeli jakieś parze w Polsce gdzieś ktoś odmówi takiej transkrypcji, to możecie się starać w każdym innym urzędzie.
2: Dziś do godzin przedpołudniowych nowy akt małżeństwa otrzymało w Polsce 11 par jednopłciowych. Rusza święto polskiej muzyki. Przed nami pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival. Na scenie pojawi się m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski czy Zalia. Jutro poznamy zdobywcę bursztynowego słowika. Wśród nominowanych jest m.in. Kasia Sienkiewicz, która bardzo lubi festiwal w Sopocie.
5: Lubię tam być, kocham Operę Leśną, to jest inspirujące miejsce. Bardzo, bardzo lubię tam przebywać i dla mnie to jest takie pozytywne, trochę odrealnione miejsce. Czuję się jak we śnie czasami.
2: Kasia Sienkiewicz wystąpi na sopockiej scenie z hitem Były Momenty.
6: Oj, zdecydowanie tych momentów to mamy tutaj bardzo dużo. Nadajemy z Sopotu na początku tego tygodnia, ale najważniejszy moment to jest właśnie teraz, Kasia, bo to jest już piąta. To wiesz, co masz powiedzieć.
7: Międzynarodowa Godzina Szczęścia, a to oznacza, że wychodźcie z pracy, gdziekolwiek nie jesteście, bo właśnie po to powiedzieliśmy w Radiu SK.
6: Kasia Węsierska.
7: Michał Kanczak, dzień

0: Ava Max, Alan Walker Fate w Radiu SK Sopot. Tu właśnie żegnamy, no nie lato na szczęście jeszcze, ale wakacje. Jesteśmy też w Operze Leśnej w Sopocie, dlatego że tutaj Top of the Top Festival, dzień pierwszy i Mati Fuczyło złapał jedną z artystek, która dziś będzie występowała na tej scenie, czyli Margaret.
1: Tej pani przedstawiać nie trzeba. Margaret ze mną, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz mi proszę, jakie to uczucie spędzać, no właśnie, wakacje? Całkiem ciepłe wakacje tutaj w Sopocie nad morzem, przyjemnie.
2: Wiecie, bo generalnie jak na Sopot to jest całkiem dobrze. Zaczęło kropić, ale nie aż tak bardzo, więc my tutaj jesteśmy wszyscy zachwyceni pogodą.
1: Pogodą zachwyceni, ale powiedz mi proszę, czy takimi muzycznymi rzeczami też jesteś zachwycona dziś? Energię czujesz, że to będzie się działo tutaj?
2: Na maksa. Ja przyznam, że po prostu jestem bardzo w sobie, bardzo jestem skoncentrowana, bo mam dwa bardzo ważne dla mnie występy. Jeden wykon z Dawidem i to jest nasz pierwszy premierowy wykon tej piosenki, więc jest stresik, ale też oczywiście postaraliśmy się o show, więc to jest stresująca sytuacja. No a później mam jeszcze swoje 7-minutowe show, więc ja jestem, mega się cieszę, mega jestem podekscytowana. Ale też zestresowana.
1: Ale to też w takim razie takie sopockie wakacje, ale bardzo zapracowane będzie chwila na to, żeby pooddychać trochę jodem gdzieś tam na plaży, czy w ogóle nie?
2: Teraz nie, ale planuję po koncercie, czyli w okolicach północy, pójść na plażę i tam do rana.
1: To tam się może. W takim razie dobrze ukrywaj, wiesz.
2: Tak, ja 23:30 w śpię, nie?
1: Margaret, dziś oglądajcie, sprawdzajcie, szukajcie, bo tam będą piękne rzeczy na scenie się działy na pewno.
2: Tak będzie.
3: Nas nie trzeba namawiać do tego, żeby oglądać to, co się dzieje w Operze Leśnej, ale chyba też nie trzeba mnie namawiać, żeby pójść na plażę wieczorem, późnym wieczorem, na after. Słuchajcie, możecie wszystko to, co dzieje się tutaj w Sopocie, podglądać też w naszych socialach. Zapraszamy chociażby na Instagram Radia SK.
4: Promocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
5: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
6: Autopromocja. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: I po reklamie.

0: to pani nazwa się Inna i zagrała hot. Swój hit hot na antenie Radio SK.
1: My nadajemy z Sopotu prawie razem, bo Kasia Węsierska jest w Operze Leśnej, a ja właśnie zostałem mistrzem wdrapywania się do Opery Leśnej, bo żeby się tam dostać, to naprawdę trzeba wejść pod niezłą górę. Także Kasia, ja za chwilę już tam będę, więc na festiwal zdążę.
0: Ja bym ci przyznała za to mistrzostwo nagrodę, ale taką nagrodę przyznajemy naszym słuchaczom. Jeżeli chcielibyście zostać mistrzem w jakiejś dyscyplinie, to wpadajcie na SK.pl, zakładka konkursy. Tam się zgłaszacie do naszej zabawy, gdzie do zgarnięcia są nagrody oczywiście.
1: Tysiak do wzięcia dla mistrza albo mistrzyni, albo przynajmniej tych, którzy planują tymi mistrzami czy mistrzyniami być. To wszystko już dzisiaj wieczorem w imprezce.
2: Radio SK. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten także MJ Deli, Deli Supreme to tuż przed godziną 18 w Radiu Esca.
1: Hitów oczywiście nie zabraknie też po 18, bo za moment Rafał Adamczak przejmuje stery i zagra wam poniedziałkową imprezkę. Są wakacje, więc imprezkujcie, ale hitów nie zabraknie także w Sopocie.
0: Bo my przez cały praktycznie tydzień jesteśmy tutaj, żeby właściwie pożegnać lato nad polskim morzem, więc jeżeli jesteście w okolicy, to koniecznie wpadajcie do naszej strefy albo gdzieś nas tutaj w Sopocie szukajcie.
1: Do usłyszenia jutro po 14.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń.

0: Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
1: Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17.
2: Marzysz o wielkiej przygodzie i karierze? Zgłoś się na casting do Queen of Poland 2026. 30 sierpnia od godziny 15 do 19 widzimy się w Hansa Tower w Szczecinie. Wygraj lot do Afryki na wielki finał i wystąp w telewizyjnym show na antenie Polsatu. Zrób pierwszy krok po marzenia. Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku Aqua Resort by Belmare. Czekamy właśnie na ciebie.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Polmotor Szczecin, ulica Andrzeja Struga 75.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i

0: 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: 20 stopni Celsjusza, tyle aktualnie pokazują termometry w Szczecinie. Ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa, dziś bez opadów, a nawet nieco więcej słońca jest nad naszymi głowami. Na ulicach naszego miasta zwalniamy w rejonie węzła Kijewo. Kierowcy, dłużej postoicie też przy trasie zamkowej.
0: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
2: Mateusz Denwer, Tomaszewicz, zapraszam na kolejne wejście SK Summer City ze Szczecina, bo już w najbliższy czwartek w naszym mieście oraz w regionie wystartuje Akpol Baja Poland 2026. Jest to impreza, która stanowi piątą rundę Mistrzostw Polski w rajdach terenowych oraz Puchar Polski w klasę country. Główna baza rajdu i park serwisowy zlokalizowany będzie w Szczecinie przy hali Enea Arena. Przypominam, że w piątek m.in. odcinek specjalny, ale także oficjalna ceremonia startu rajdu i konferencja prasowa. Dodatkowo w sobotę, rano i po południu rywalizacja przeniesie się na główne, długie odcinki specjalne, a załogi zmierzą się z najbardziej wymagającymi, piaszczystymi trasami na poligonie drawskim. Niedziela to oczywiście nagrodzenie najlepszych zespołów. Za wszystkich trzymamy kciuki.
0: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
3: Minęła 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Priorytetem zwiększenie wsparcia wojskowego, w tym obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy, a także wzmocnienie sankcji wymierzonych w Rosję. To kluczowy wynik kolejnego spotkania koalicji chętnych, które odbyło się dziś w Kijowie. W posiedzeniu brały udział wszystkie państwa Unii Europejskiej, a także przedstawiciele NATO. Już w przyszły weekend wolontariusze akcji Czyste Tatry ruszą w góry, by w rytmie eskowych hitów na czasie oczywiście zbierać zalegające tam odpady. Przez 15 lat działania akcji zebrano blisko 5 ton śmieci. O szczegółach akcji przeczytacie na stronie czystapolska.org.pl.
0: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
4: SK Sport News.
3: Drugi mecz i drugie zwycięstwo biało-czerwonych. Podopieczne Stefano Lavariniego ponownie nie ustrzegły się jednak błędów, przez co same komplikowały sobie sytuację. Ostatecznie po bardzo wymagających czterech setach Polki wygrały z reprezentacją Łotwy 3-1. Biało-czerwone na razie z kompletem punktów w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Kolejny mecz Polki rozegrają jutro o 18 ze Słowenią. Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce w światowym rankingu tenisistek. To po odpadnięciu w półfinale turnieju w Cincinnati. Polka broniła tytułu w tej imprezie. Na czele niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka.
0: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

Zdecydowanie wiedział, kiedy pojawić się z tą piosenką i kiedy zapytać why. Shawn Mendes w Radiu SK, u nas hity na czasie na lato, podkreślam, jeszcze lato trwa, jeszcze wakacje trwają. Ja wiem, że studenci teraz się uśmiechają, bo wakacje będą dla nich trochę dłuższe, jak co roku. Ci, którzy w ogóle studia zaczynają, to dopiero mają najdłuższe wakacje życia, ale jednak te standardowe wakacje kończą się, no i pytanie, dlaczego tak szybko to minęło? Słuchajcie, nie wiem, czym wam humor poprawić. Może jakoś umówmy się, że dzisiaj w czasie tej jeszcze wakacyjnej imprezki będziemy sobie te humory nawzajem poprawiać. Ja będę robił wszystko, co w mojej mocy, i hitami na czasie, i prezentami, jakie mam dla was przygotowane, ale gdybyście wy chcieli coś fajnego, takiego, wiecie, podnoszącego na duchu, nam opowiedzieć ewentualnie coś o tych wakacjach, co się wydarzyło, co sprawiło, że jednak trochę urośliście, że czujecie się fajnie, to dawajcie, śmiało, od tego tutaj jestem ja, od tego jest SK, od tego jest imprezka, od tego jest numer 664-402-302, który można wykorzystać SMS-owo, i nasz messenger, który można wykorzystać głosówkowo. Jeżeli chodzi o hity na czasie, które dla was przygotowałem, to już teraz bardzo proszę. Bibi Rexha i David Guetta, Set Girls, a później będzie Tayo Cruz.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tego rocznego hymnu męskiego grania, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, nareszcie. Ciekaw jestem, czy jest ktoś, kto mówi, o, nareszcie szkoła, nareszcie powrót do szkoły, bo fajnie się spotkać po wakacjach z kumplami, z koleżankami, fajnie sprawdzić, co tam się w ogóle w szkole dziać będzie. No są i tacy, każdy z nas zna albo znał kogoś takiego, wiadomo, ej, to znacząco, oczko puszczam, ale gdybyście narzekali na to, że jednak, na przykład, nie wiem, reklamy tych wszystkich przyborów szkolnych albo różnych rzeczy, które trzeba zaopatrzyć się do szkoły, wam teraz jakoś końcówkę wakacji tak, no, dość znacząco psują, albo jest coś innego, co się pojawia w przestrzeni takiej ogólnej, co powoduje, że jednak, no, myślenie o szkole na koniec wakacji nie jest fajne, to ja tylko chciałem zostawić tutaj info, że dokładnie za 4 miesiące o tej porze, to już po dziurki w nosie będziemy mieć grania Last Christmas.

0: przy okazji tego numeru nie chcę pytać, czy może w wakacje ktoś gdzieś na gapę, ale czy może ktoś gdzieś na stopa? Czy tak jeszcze się podróżuje? Czy tak jeszcze się przygody i różne przeżycia kolekcjonuje? Alex Warren i Passenger w Radiu SK w wakacyjnej imprezce, gdzie hity na czasie na lato, bo 24 sierpnia dopiero w kalendarzu. Ale jeżeli chcemy sobie już trochę podsumowywać to, co powoli mija, czyli i lato, i wakacje, ja was zapytałem o to, co takiego najlepszego się wydarzyło, co już możecie do kolekcji swoich wspomnień dorzucić i wpadła głosówka od Grzesia na naszego Messengera.
1: Cześć Eska, najlepszym wydarzeniem tego lata według mnie to były trzy noce spadających gwiazd. Piękny widok, udało mi się naliczyć prawie 80 w ciągu trzech nocy.
0: No ho, ja się patrzyłem, wiem, bo jak te gwiazdy miały spadać i nie widziałem ani jednej. Natomiast jeżeli komuś spadające gwiazdy umknęły, to dzisiaj, jutro, pojutrze i w czwartek polecamy gwiazdy nie spadające, absolutnie. Tutaj mowa o Top of the Top Sopot Festiwalu już dzisiaj. No mniej więcej za godzinę, niecałą już godzinę, bo 19.30 pierwszy koncert tego wydarzenia. Stanisław Sojka absolutnie, a potem jeszcze czeka nas dzisiaj koncert Top of the Pop. To wszystko oczywiście na Top of the Top Sopot Festiwalu, gdzie również my jesteśmy, my, czyli Radio SK, nasza ekipa, nasi ludzie, jest tam też nasza strefa, chociażby eskowy kamper w Operze Leśnej czeka, chociażby Kasia Węsierska i Hany grają na was codziennie program Wrzuć na Luz na żywo właśnie z Sopotu. Jutro po godzinie 14 znowu to zrobią i wszystko też relacjonujemy na naszym Instagramie, więc jeżeli ktoś nie jest w Sopocie, to i tak może poczuć się tak, jakby w tym Sopocie był.
2: Radio SK. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: I po reklamie.

końca. Niby poniedziałek, wydawałoby się, że rozkłada nas na łopatki, ale proszę bardzo, jednak nóżka chodzi, co? Jak gramy takie hity na czasie, to Oskar Cyms i Bez końca. Jak on to robi? Skąd on w ogóle tak potrafi? Cokolwiek nagra, to proszę bardzo, od razu hit. Nagra znowu coś? Od razu hit. To jest Radio SK i wakacyjna imprezka. 6 minut do godziny 19. Top of the Top, Sopot Festival. To jest wydarzenie, na którym jesteśmy. Sprawdzamy, co tam się dzieje i już o godzinie 19, czyli za chwilę w muzycznych newsach, na pewno połączę się z Michałem Hanczakiem, który na miejscu, który tę atmosferę chłoni i nam wszystko tutaj zrelacjonuje.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
3: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 zł za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
8: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Avi, Białas, Kas Bałaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
10: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
11: No, bo mają wszystko taniej.
10: A jeszcze jakiś?
11: Bo mają najlepszy wybór.
10: No i?
11: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
10: Ciekawe, co jeszcze?
11: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
12: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: To będzie ostatnia reklama. Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Już za chwileczkę, już za moment będzie godzina 19. Dzisiaj startuje Top of the Top Sopot Festival. Wielkie wydarzenie, na którym SK, na którym nasi ludzie. Łączymy się teraz już z Michałem Hanczakiem. Halo.
17: Tak, tak. Meldujemy się oczywiście z Opery Leśnej w Sopocie. Na razie cisza, ale to jest taka cisza przed burzą. Przed burzą oklasków, ale też przed dźwiękami, które tutaj z tej sceny dzisiaj podczas pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival popłyną, a popłyną piękne dźwięki twórczości Stanisława Sojki. Będziemy oddawać mu hołd. Rok temu od nas odszedł właśnie w czasie trwania festiwalu w Sopocie i dzisiaj znamienici artyści sięgną po jego repertuar, no bo artyści żyją tak długo, jak słuchamy ich piosenek i jak wykonujemy ich piosenki. A w drugiej części dzisiejszego wieczoru koncert Top of the Pop, czyli najlepsze gwiazdy popowej muzyki obecnie. Dawid Kwiatkowski, Zalia, Oskar.

0: Hertz, Kaśka Sochacka i jeszcze wielu, wielu innych artystów, których doskonale znacie z anteny Radia SK. To będzie naprawdę długi, pięknie muzyczny wieczór.
1: Prosto z Sopotu to był Michał Hanczak. Serdecznie dziękujemy za te relacje. Oczywiście zaglądajcie do naszych sociali koniecznie tam. To wszystko możecie również przeżywać oglądając, jeżeli nie jesteście w Sopocie. A jeżeli jesteście w Sopocie, to zaglądajcie koniecznie do naszej jeskowej strefy, która czeka na Placu Zdrojowym. Tam można przybić piątkę z naszą ekipą, a są właśnie Michał Hanczak, Kasia Męsierska, Ola Kot, Mati Fuczyło. Można też powalczyć o nagrody. I uwaga, jutro od 12, czyli w samo południe, startuje tam karaoke. Wstęp wolny dla wszystkich, którzy mają naszą apkę, apkę Radia SK. Impreska. A to, że warto mieć apkę Radio SK, chyba się przekonaliście w te wakacje, jeżeli nas, SK, zabieraliście na wynos gdzieś, żeby posłuchać jak nas chociażby na drugim końcu świata. Rafał Adamczak, dobry wieczór, witajcie, Swedish House Mafia, tak rozpoczynamy. A, no i żeby nie było, że zapomniałem, wejściówki na Sunset Square podwójne, oczywiście jak najbardziej mam, oddam. Dlaczego należą się właśnie wam? Bądźcie przekonujący, czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze.

0: kim są takie fajne wieczory wakacyjne jak nie z nami, z Eską, prawda? David Guetta i Rihanna, Who's That Chick? Na lato, hity na czasie, zaraz będzie H&B, czyli Ring My Bell, jeden z moich ulubionych kawałków ostatnich tygodni. Będzie też Dawid Podsiadło, który znowu nasze emocje i nasze serca wysprząta na błysk. 14 po 19 na zegarkach, zajrzałem na nasz Instagram eskowym. Co tam się dzieje, co oni w tym Sopocie wyprawiają? Jak chcecie to zobaczyć, to koniecznie sprawdzajcie, ale słuchajcie, Sopot z Sopotem to jest wydarzenie, które startuje dzisiaj i jeszcze będziemy przeżywać je przez najbliższe 4 dni, a zaraz potem startuje Sunset Square i tutaj też was wysyłamy, bo się też dobra impreza razem z nami z Eską kroi. Ja powiedziałem, że mam zaproszenia i na pewno każdego dnia w tym tygodniu w imprezce one będą do zgarnięcia. Prosiłem też, żebyście przekonali mnie tak uczciwie, że te zaproszenia należą się właśnie wam. I oto jaka głosówka wpadła od Szymona do naszego eskowego messengera.
1: Słyszysz tą muzykę? Właśnie z żoną jadę i słuchamy Radia Eska. Mamy po 50 lat na karku i chcemy jechać na koncert. Chcemy się znowu poczuć piękni i młodzi. Dlatego dla nas są te bilety.
0: No i moi drodzy, tak się właśnie słucha Eski, tak głośno i taką energię trzeba mieć, żeby oczywiście w tym momencie Szymon akurat zgarnia ode mnie podwójny bilet na Sunset Square, a wy możecie zrobić to też jutro, pojutrze i w czwartek jeszcze i też być na tej imprezie. Szymon, no to będzie się działo. Piękni młodzi, to wy z żoną jesteście, a teraz będziecie jeszcze w dodatku bardziej szaleni.

0: This is Sobel, One Day in Poland. Taka nowość na naszej playliście wakacyjnej jeszcze, bo to jest wakacyjna imprezka w Radiu SK. Takie hity mamy dla was. Hity na czasie, na lato. 19.30 na zegarach dokładnie. Adrian napisał trochę z takim zażaleniem. Pod 664, 402, 302. 3 lata z rzędu jeździłem na wakacje do Sopotu i was nie było, a teraz jesteście. To nie fair. Adrian. Adrian, ja cię bardzo proszę. Przecież my w całym Trójmieście jesteśmy non-stop. A w ogóle nawet jakby się wam wydawało, że gdzieś nas nie ma, to dzięki apce można nas zabrać wszędzie, to w kwestii słuchania. Poza tym nasza trójmiejska ekipa SK Summer City też bardzo dzielnie daje o sobie znać w całym Trójmieście. No teraz jesteśmy z racji top of the top Sopot Festiwalu troszkę bardziej, ale może jeszcze Adrianowi i innym uda się dobić do Sopotu i zajrzeć chociażby do naszej strefy specjalnej, strefy Radia SK, która na Placu Zdrojowym. I tam jutro od 12.00 przypomnę, zapraszamy was na karaoke, a w środę od 23 na Silent Disco. Wstęp jest wolny dla wszystkich, tylko takim biletem wstępu jest apka Radia SK, więc można? Można. A myślę, że wakacje są od tego, żeby czasami szalone decyzje podejmować, więc nawet jak nam się Sopot jeszcze dzisiaj wydaje daleko, to może jutro już wcale tak nie będzie. Dear Demon, Ocean Drive, tak będzie muzycznie już za chwilę w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Gotowa na powrót do szkoły?
2: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do Teb Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W Teb Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
4: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: To będzie ostatnia reklama. Wybierz się w podróż do krainy dzikich zwierząt. Zoo Ukermundy. Godzina drogi ze Szczecina. 400 rodzimych, egzotycznych zwierząt i mnóstwo atrakcji. Place zabaw, mini zoo, las małp, farma przygód i woliera dla papużek falistych. Zoo Ukermundy zaprasza. Spędź czas blisko zwierząt. pl.tierpark-ukermundy.de
7: I po reklamie.
8: SK

1-8, czyli David Guetta, One Republic w Radiu SK w wakacyjnej imprezce. 16 minut i 20, a po 20 będę miał na kogoś tysiaka i nie tylko, bo także gadżety od TEP Edukacja do zgarnięcia w naszej zabawie, w której chodzi o to, abyście powiedzieli nam, w czym chcielibyście zostać mistrzem albo chcecie być mistrzem i wy już wiecie, że chcecie być tym mistrzem. No właśnie, w czym i dlaczego właśnie w tym. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl i tam zgłaszacie się do tej zabawy. Ja w tej sprawie do kogoś z was zadzwonię po godzinie 20, no to jeszcze trochę czasu mamy, a już teraz być może dla niektórych z was to będzie wspomnienie Sziget Festiwalu, który no zupełnie niedawno w Budapeszcie, na którym razem z wami byliśmy. Sombr, my body isn't ready.

Jak was umęczył ten poniedziałek, to właśnie dla was była ta piękna ballada. Milena na potwierdzenie tych słów napisała SMS-em pod 664-402-302. Dobra balladka, piękna balladka, nie jest zła. No to proszę bardzo. Great Expectation, Sienna Spyro. W Radiu SK w wakacyjnej imprezce. Jak ktoś tak naprawdę imprezkuje, to potraktujmy ten numer jako tak zwane tańce przytulańce. Za 5 minut 20.

0: i pełna śniadaniówka.
1: A Westę uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
2: No i z fajnym gadżetem.
3: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
2: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
1: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
15: Dostałem takiego maila od naszej słuchaczki Kasi. Siema Denver, jak wiemy Holiday Park działa na szczecińskiej Łasztowni tylko do końca tego tygodnia. Czy macie jeszcze jakieś wyjściówki? Kasiu, oczywiście, że mamy i chętnie je rozdamy. Jeżeli chcecie, to piszcie na szczecinmałpa.sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, ile metrów wysokości ma Wheel of Szczecin, bo na miejscu jeszcze mnóstwo atrakcji. Między innymi Drifting Arena, ale także Spinning Mouse, Buster Max czy coś dla najmłodszych, to między innymi trampoliny, więc jeżeli chcecie, to piszcie do nas

0: maile, a jeszcze dziś warto odwiedzić kino Helios. Kilka fajnych propozycji dla całych rodzin to Księga Pustyni czy Pucio kocha zwierzaki. Miłego oglądania, tyle ode mnie, do usłyszenia, Mateusz Denwer-Tomaszewicz. Cześć!
1: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
2: Muzyką się żyje.
3: Znamy pierwszego headlinera przyszłorocznego openera. Do Gdyni przyleci Tame Impala. To jest muzyczny projekt, za którym stoi Kevin Parker. Tame Impala podbił ostatnio eskową antenę hitem Dracula, a ostatnio piosenką Loser, która znalazła się też na ścieżce dźwiękowej nowego Spidermana. Tame Impala zagra w Gdyni 30 czerwca przyszłego roku. Jeszcze mamy dla Was kolejne koncerty. Jeszcze lato się nie kończy, a te kolejne koncerty to oczywiście te z cyklu SK Music Tour. Najbliższy weekend to na pewno spotkania z Wami w Starachowicach i Mielcu, i w Starachowicach spotkamy się osobiście. Będę miał przyjemność poprowadzić sobotnią część SK Music Tour. W ogóle w ramach SK Music Tour w Starachowicach wystąpią dla Was m.in. Fukaj, Bryska, Skolim. Jeżeli chodzi o to, co wydarzy się w Mielcu, tam na scenie Agnieszka Chylińska i Michał Szczygieł. I w Starachowicach, i w Mielcu, i w sobotę, i w niedzielę oczywiście wstęp na imprezy jest wolny. Na SK.pl możecie nam dać znać, w czym chcecie być mistrzem i dlaczego właśnie w tym. Tysiaka oddam, między innymi, i jeszcze zmotywuję. To już w tej godzinie, więc zapraszam do zgłoszeń, będę dzwonił. Rafał Adamczak, dobry wieczór, witajcie. 2:00 PM.

0: kątem oka spoglądam na to, co się dzieje na scenie w Sopocie, tam, oj, dzieje się, Top of the Top Sopot Festival, na którym my, Radio SK, też jesteśmy. Nasza ekipa oprowadza was na przykład po backstage'u, to na naszym Instagramie eskowym, a muzycznie w Radio SK Taylor Swift, The Fate of Ophelia już za nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Ja kiedyś złapałem się na tym, że gdzieś tam w internetach wyświetliło mi się, jak ktoś ćwiczy podpisy, ewentualnie potem na przykład pięknie pisze różne wyrazy. Ja to oglądałem całymi godzinami. Dzień dobry, Aniu, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Czyli kaligrafia może być wciągająca i samo patrzenie na kaligrafię. Powiedz mi, skąd taka pasja u ciebie? Bo napisałaś tutaj w zgłoszeniu na SK.pl, że ty w ogóle chciałabyś być mistrzynią w kaligrafii i tworzeniu kartek i albumów. O co z tym chodzi? Opowiadaj.
2: No tak, kaligrafią pasjonuję się od 2019 roku. Po prostu trafiłam w internecie. Kiedyś wszyscy mówili, że ładnie piszę, ale ładne pisanie nie ma nic wspólnego z kaligrafią. Kaligrafia to godziny ćwiczeń, specjalistyczne przedmioty piśmiennicze, pisanie stalówką, tuszem, atramentem, gwaszem, a nie po prostu zwykłym długopisem. No i tak się wkręciłam, mam taką ciułkę, do której jeżdżę na kursy w Krakowie, pozdrawiam Natalię. Tam się wszystkiego nauczyłam, tam wszystko się zaczęło. No i na początku robiłam to dla siebie, a teraz robię to także dla innych.
0: Pisanie stalówką, czyli kleksy, też się zdarzają?
2: Zdarzają się, zdarza się bałagan, zdarza się frustracja i zdarza się ostrą stalówkę w coś wbić. Nie w kogoś. Coś ze złości.
0: Ja pamiętam, w czasach swojej edukacji przez pewien moment miałem do czynienia z kreśleniem różnych dziwnych rzeczy za pomocą przyrządów, które nazywały się rapidografami i do tego jeszcze ćwiczyłem pismo techniczne. Ojeny, co to było? Ale dlatego wielki szacun i podziwiam ciebie za to, co ty robisz, moja droga. No dobra, to teraz co? Jeżeli komuś marzy się piękna karteczka, pięknie wypisana i wykaligrafowana, to co to? Od ciebie można taką?
2: Można.
0: Okej. Okay. Napisałeś, że tablet...
2: To znaczy, zwykle robię to dla takich bliskich znajomych i niekoniecznie zarobkowo, bo...
0: Słuchaj, no,
2: bo to
0: ale, jeżeli,
2: takie hobby.
0: Ale jeżeli chcesz być mistrzem, a z tego, co widzę, chcesz, to wiesz, sytuacja może się rozwinąć i ty musisz być przygotowana. I napisałaś tablet i kupiony do niego rysik pomógłby tworzyć projekty, więc co? Jak dam ci 1000 zł na rozwój, to ten rysik będzie do tabletu, tak?
2: Tak.
0: Cudownie. To ten 1000 zł od Eski masz, moja droga, żeby ta kaligrafia była taka dopracowana od A do Z. Rzeczywiście pięknie wykaligrafowana każda literka i jeszcze gadżety od TEP Edukacja dla ciebie w prezencie.
2: No super.
0: Ale proszę podkreślić moje słowa, że rzeczywiście na to, jak ktoś pięknie pisze i kaligrafuje i uprawia kaligrafię, można patrzeć godzinami, prawda? To rzeczywiście chyba też w internecie się klika.
2: Tak, klika się tylko w internecie. Często jest to przyspieszone 8 razy albo jeszcze więcej niż pisze się to w rzeczywistości.
0: Więc w takim razie, moja droga, trzymam za to bycie mistrzem w kaligrafii kciuki i za cierpliwość przede wszystkim. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl

0: Śmieszka Smith, Ella Kelly, Happiness is So Set. To jest numer, który na pewno niektórym z was będzie się kojarzył z tegorocznymi wakacjami, wakacjami 2026, ale zaraz, bo to zabrzmiało tak, jakby te wakacje już się skończyły. One powoli do końca dobiegają, ale jeszcze trwają. Jeszcze może coś fajnego cyknie, jeszcze coś się wydarzy, jeszcze może coś spontanicznie, coś nieplanowanego. Wiecie, czasami takie rzeczy to są najlepsze rzeczy, prawda? I to w ostatniej chwili. Jeżeli takie właśnie granie, takie klubowe, odrobinę elektroniczne was kręci, to Sunset Square to jest impreza, która 28 i 29 sierpnia, na którą dzisiaj już podwójną wejściówkę rozdałem, ale jeszcze w imprezce we wtorek, w środę i w czwartek na pewno takie wejściówki będę miał i będę rozdawał, więc koniecznie bądźcie czujni. Natomiast gdybyście chcieli, tak jak Ania przed chwilą, za swoją pasję i takie pragnienie bycia mistrzem w czymś konkretnym, zgarnąć tysiaka i gadżety od TEP Edukacja, to wchodźcie na SKPL i tam się zgłaszajcie i dajcie nam znać koniecznie, jaka to dziedzina i w czym wy tym mistrzem chcecie być. Tyle dobrego się dzieje w Esce i z Eską i za chwilę też się świetnie zadzieje, bo najnowszy klip i Dawid Podsiadło. A mam nadzieję, że jeżeli dla was urlop już jest tylko wspomnieniem, ewentualnie jeszcze jakąś taką dalszą przyszłością, to jesteście po pracy i teraz możecie sobie usiąść na swojej ukochanej kanapie i zrobić takie uff. No to jak robicie uff, to ja temu sprzyjam.
1: Autopromocja. Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
2: A w Esce uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba biechać na pełnej.
3: No i z fajnym gadżetem.
2: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
3: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
2: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marzysz o wielkiej przygodzie i karierze? Zgłoś się na casting do Queen of Poland 2026. 30 sierpnia od godziny 15 do 19 widzimy się w Hansa Tower w Szczecinie. Wygraj lot do Afryki na wielki finał i wystąp w telewizyjnym show na antenie Polsatu. Zrób pierwszy krok po marzenia. Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku Aqua Resort by Belmare. Czekamy właśnie na ciebie.
10: I po reklamie.

PZ, Mata, Kas Bałagana i Plan B w Radiu SK w naszej wakacyjnej imprezie. 12 minut przed godziną 21. Teraz będzie smutna sprawa. Smutna sprawa, jeżeli jesteście romantykami, dla których przylot bocianów znaczy wiele i obserwujecie te ptaki piękne z wielką pasją i one wam się jakoś tak z Polską kojarzą latem, może żniwami. To pierwsze bociany już doleciały do Egiptu. Tak, te bociany z Polski. Tak, już na zimę się wyprawiają z naszego kraju. Co to znaczy? No może tego tematu już nie poszerzajmy, nie pogłębiajmy, zostawmy to. One wrócą, wrócą. Kiedy? Tu postawmy trzy kropki. Anna Naklap, Ale Farben i Nota, Supergirl już teraz w SC w imprezce, a później będzie Fastboy.

Ale to jest dobre, co? Fast Boy, Music Sounds, w Radiu SK w wakacyjnej imprezce. 5,5 minuty pozostało do godziny 21. Słuchajcie, pewnym znakiem takim modowym tegorocznych wakacji będą nasze eskowe koszulki granatowe z napisem cześć na piersi, albo jak kto woli na klatce piersiowej. Taką czcionką eskową bardzo. A z tyłu jeszcze jest takie malutkie logo Radia SK. Gdybyście chcieli rzeczywiście taką koszulkę ode mnie dostać w sam raz na uczelnię, w sam raz do pracy, w sam raz do szkoły, no to ja po 21 taką koszulkę komuś oddam, więc zapisy na taki t-shirt zbieram pod 664-402-302, ewentualnie zapisy takie słowne w głosówkach na messengerze eskowym.

0: wielka promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
4: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
7: Wakacje powoli dobiegają końca, a to oznacza, że już niedługo też patrol SK Summer City zakończy swoją podróż po województwie zachodniopomorskim, ale spokojnie, to jeszcze odkładamy na bok, bo przed nami kolejne ważne wydarzenie, gdzie właśnie spotkacie pomarańczową ekipę. Mowa oczywiście o SK Chill Fest, które odbędzie się już w najbliższy piątek w Nowogardzie. Na miejscu mnóstwo atrakcji. To przede wszystkim warsztaty kulinarne z Jarkiem Jajo Rudą, ale także warsztaty ekologiczne czy ekopasieka Poznaj Świat Pszczół. To także koncerty, gdzie gwiazdą wieczoru będzie Happy Sad oraz DJ Radia SK. Więc mam nadzieję, że was nie zabraknie. Zaczynamy o 14:30 i bawimy się aż do północy. Do usłyszenia. Cześć.
6: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
8: Imprezka. Jestem siaczka, klejam o 21:00, to coś trzeba zrobić z kondycją, ogólną formą, no bo w wakacje? Czy o 21:00? Nie, co się nie godzi. Ja będę czarował, żeby się jednak otworzyły. Justin Bieber, Nicki Minaj. Ten duet rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, witajcie.

0: Ileż to dobrych, fajnych imprez odbyło się przy tym numerze, co? Ileż wspomnień, taki hit, który będzie hitem zawsze na czasie. Better of Alone, Alice DJ. To jest SK, to jest wakacyjna imprezka, 13 po 21. Ja mówiłem, że mam w ofercie dla was koszulkę SK-ową, granatową, z napisem cześć na piersi, takim sygnowanym w stylu oczywiście Radia SK i taką SK-ową czcionką pisanym. Rzeczywiście sporo osób zgłosiło się po ten rodzaj naszego SK-owego merchu, ale wpadła między innymi głosówka od Tomka.
1: Cześć SK, właśnie wylądowałem na Korfu, więc chyba nie ma lepszego miejsca niż powiedzieć eskowe cześć wszystkim Grekom.
0: No, podejrzewam, że zanim ta koszulka do ciebie dojdzie, to już będziesz mógł ponownie tą koszulką powiedzieć cześć nam, Polakom, po powrocie. Natomiast wielki plus za to, że jeżeli ty nas podsłuchujesz na Korfu, to znaczy, że zabierasz eskę na wynos w naszej eskowej apce. I tak to się właśnie robi. No i ta koszulka eskowa z napisem cześć dla Tomka właśnie, ale jutro oddam kolejną, więc może uda się tobie, albo tobie, Tobi Romeo. Muzycznie Fly High już teraz w Radiu SK.

No uszka chodzi, co? Topic Lucky One z Radio SK. Wakacyjne imprezy to są hity na czasie, na lato, 28 minut po godzinie 21. Po tegorocznym mundialu jedni mówili o nim, że na pewno jest geniuszem, bardzo dobry, inni przykleili mu łatkę dziwaka, jeszcze inni najsympatyczniejszego piłkarza, Erling Haaland. Teraz uwaga, świat piłkarski pogrążony trochę w smutku, dlatego że ten gość ściął włosy. Swój znak rozpoznawczy. Mógł to zrobić w tym rytmie. Pamiętamy tę cieszynkę. W czasie mundialu na stadionie to by było widowisko chociaż.

Damiana Dawidzi Next Summer w Radiu SK w wakacyjnej imprezie wieczorową porą 19 minut przed godziną 22. No trochę mamy smutku w oczach z tego powodu, że lato i wakacje powoli, powoli jednak ku końcowi, ale już dobrze myśleć o kolejnych, już warto je planować, dlatego że już podawane są pierwsze line-upy pierwszych festiwali, które w czasie kolejnego lata będą nas bawić i w których będziemy uczestniczyć. Wiemy już, że Tame Impala to pierwsza gwiazda przyszłorocznego openera. Tak, przyszłorocznego, koniec czerwca, więc już można sobie planować, a po drodze jeszcze w ciągu roku. Jednak nie ukrywajmy, czeka nas dużo przyjemności i mam nadzieję, że będziemy w tym wszyscy uczestniczyć i brać się z tego pełnymi garściami. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It to jest muzyczny prezent ode mnie dla Was już teraz w Radiu SK. Jeżeli chodzi o przyjemności, które przygotowałem, to już teraz mogę powiedzieć najjutrzejszą imprezkę. To tak, będzie kolejna koszulka SK-owa rozgarnięcia, kolejne bilety na Sunset Square też oddam na pewno w prezencie. I kolejnego tysiaka oddam komuś, kto będzie chciał być w czymś, no, bardzo konkretnym mistrzem. A w czym i dlaczego? No proszę nam powiedzieć na sk.pl.

Zwykle mówi się, że sukces ma wielu ojców. W przypadku tego numeru są też i matki. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Numer, który kojarzy nam się z tegorocznym mundialem już za nami. I ten kawałek zamyka nam poniedziałkową wakacyjną imprezkę w Radiu SK, ale tylko po to, abyśmy jutro o 18 mogli otworzyć kolejną wakacyjną imprezkę wtorkową i abyśmy mogli usłyszeć się ponownie właśnie jutro. No ja wam jeszcze w dalszym ciągu fajnego wieczoru i fajnej nocy życzę. Rafał Adamczak, kłaniam się i dzięki za dzisiaj.

0: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
1: Po raz ostatni dzisiejszego dnia. Witajcie, z tej strony Mateusz Denver Tomaszewicz. Zrobimy jeszcze szybki przegląd tego, co dzieje się w tym tygodniu. Zaczynamy już w czwartek, 27 sierpnia. Przed nami rozpoczęcie wydarzenia Akpol Baja Poland 2026, który potrwa do 30 sierpnia. Impreza stanowi piątą rundę Mistrzostw Polski w rajdach terenowych oraz Puchar Polski w cross country. My jak najbardziej trzymamy kciuki za naszą eskową ekipę Kamen Rally Team, więc będzie się działo, będziemy też na miejscu, będziemy kibicować. Dodatkowo już w piątek o godzinie 14.30 w Nowogardzie, dokładnie na plaży w Nowogardzie, odbędzie się SK Chill Fest Razem dla Ziemi Volume 2, więc nie może Was zabraknąć i w Szczecinie, i w Nowogardzie. Do zobaczenia, cześć!
0: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.

0: RSK Szczecin. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Poniedziałek wybiła 23, to może oznaczać wyłącznie jedną rzecz. Już teraz zaczynamy Rap 20. Matli Fuczyło to ja, SK.pl to strona, na której możecie głosować na swoje ulubione kawałki, a zagramy ich dzisiaj aż 20. Będą też nowe propozycje, będą zmiany, będą nowości, które pojawią się w notowaniu. O tym wszystkim pogadamy. Słuchajcie Rap 20 już od teraz, a zaczynamy odliczanie od miejsca 20. Zanim jednak to zrobię, powiem wam jeszcze, że dziś będziecie mogli usłyszeć głosy artystów związanych z projektem Jinka. Jinka, który to tworzy historię polskiego hip-hopu i historię polskiego hip-hopu odtwarza. Koncertowo o tym za chwilę, wcześniej zagrajmy miejsce 20. Louis Villain, Cartier Love, to spadek z 17 na 20.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: jeszcze avec moi.
1: Rap 20 w Radio SK. 19.

0: tak bardzo dobrze i tak bardzo długo trzymają się w rap 20 jak ten, to Chivas i To Nieodpowiedzialne na 18 miejscu. W tym tygodniu spory to spadek, bo przed tygodniem mieliśmy tutaj do czynienia z miejscem 9, ale cały czas utrzymuje się Chivas w notowaniu. Pozdrawiamy Krystiana i mamy nadzieję na kolejne fajne nowości. Na 19 dzisiaj Eryk Moczko i Kizo Don't Be Dumb. W aplikacji Radia SK możecie zobaczyć i usłyszeć moją ostatnią rozmowę z Erykiem, który przecież tutaj zajrzał przy okazji premiery jego płyty, tej samej, na której to właśnie Don't Be Dumb się ukazało. My przechodzimy już dalej, teraz czas na miejsce 17, to tym razem Janglosia i Marbella.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 17.
2: Welcome to the Crack House.
3: Czekam na ciebie gdzieś pod palmą, kostium Elvi w ręce trapfon. Baby, zadzwoń, rzuć mi hasło, odleć.

0: Radio SK. Głosuj na SK.pl. 16.
1: Spoko, spoko. Bez nas nie zaczną, wiesz?

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: To PZ i Bez Nas nie zaczną dzisiaj na miejscu 16 rap 20. Zaraz zagram nowość, ale zanim to pogadajmy jeszcze z człowiekiem odpowiedzialnym za tworzenie historii polskiego rapu i jej przypominanie. Już niedługo na lotnisku Bemowo koncert, kolejna część koncertu, na którym to G-Mac, a więc Radzimir Dębski, przypomni klasyki polskiego hip-hopu razem z ich twórcami i to w wersji z orkiestrą. Pogadajmy z nim, miałem okazję być ostatnio na jego próbie, sprawdźmy jak to wygląda. G-Mac ze mną, jesteśmy, no właśnie, na próbie związanej z twoim koncertem. 12 września, wtedy możemy spodziewać się twojej kolejnej edycji, kolejnych fajnych rzeczy muzyczno-rapowych. Ile trzeba właściwie jeszcze zrobić, biorąc pod uwagę to, że no właśnie, niecały miesiąc do samego wydarzenia. Zakładam, że trzeba dowieść miliard rzeczy, żeby to wszystko się spięło i zadziałało.
1: Oczywiście, jest ta kwestia potencjału, czyli właśnie jesteśmy na próbach, na których słuchamy orkiestry naturalnie i ona jest taki organizmem, który został wynaleziony, żeby to świetnie brzmiało w pokoju, ale teraz zajmujemy się tym, żeby właśnie to dowieść, czyli patrzę na przykład na bębny, które mają na sobie 23 mikrofonów pewnie i ustawienie tego, jak one będą brzmiały, jest zupełnie osobne niż od tego, jak one realnie naprawdę brzmią już. Więc tam naprawdę można dużo zrobić. Ten proces właśnie zaczęliśmy i to jest etap, na którym jesteśmy. A jak tylko skończymy gadać, to wchodzi chyba Abradap jako pierwszy, czyli legendarny kaliber 44 na próbę i zaczynamy już zapraszać raperów. Jesteśmy na tyle gotowi, że już możemy razem z nimi ćwiczyć.
0: A zakładam, że działanie z muzykami, którzy działają instrumentalnie, już samo w sobie jest trudne, szczególnie, że to jest wielki organizm. Ale do tego dochodzą jeszcze raperzy. Obok rapu idzie słowo Braga, obok słowa Braga idzie wysokie ego, to chyba dość pasochistyczne podejście i trudne, bolesne czasem, co?
1: Znaczy tak, no jest to świat samców alfa, na pewno jest to taki świat. Ja jeszcze jako dinozaur gdzieś tam wyrastałem w czasach, w których w ogóle to był totalnie męski świat, stąd trochę może przekornie, może przypadkowo, ale już w pewnym momencie zrozumiałem, że mam samych panów i że chyba nazwę tą płytę, płyta na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów, bo po prostu to jest taki trochę samczy świat. Ciekawe w sumie jest to, że każdy z nas jest tym jakimś takim okrętem we własnym życiu, więc trzeba się dostosować i to nie jest łatwe, ale no próbujemy oczywiście.
0: No ale potem pojawia się koncert i sam koncert to jest już moment, w którym te emocje się pojawiają i pewnie jest wdzięczność i w ogóle jakaś taka radocha z tego, że robicie rzeczy, których nikt nie robi.
1: Jak
0: nie?
1: Się udało. Ale... Bo przecież wiesz, to nie jest nasz pierwszy, więc oczywiście, że czasami to jest jakiś tam gniew na coś, co się nie udało, co byśmy chcieli poprawić. Jak tam mawiają piłkarze, zwłaszcza bramkarze Pogoni Szczecin, niektórzy 10 lat temu dający pamiętne wywiady. Aha. No można by było wyjść na boisko i zagrać drugi raz, ale tak się nie da, więc jak już przegramy, to już koniec, jest jedna szansa. Więc to jest już o tym, że to będzie chyba nasz ostatni taki koncert. Znaczy nie chyba, tylko w tym pełnym składzie, takim dużym, na pewno.
0: 12 września, te szanse, jakie widzisz szanse na to, że to wszystko zostanie dowiezione tak, jak sobie wymarzysz? Zakładam, że jesteś perfekcjonistą i chciałbyś, żeby wszystko było idealne.
1: Tu już się starzeję, bo już zaczynam wprowadzać elementy właśnie spokoju i takiego odpuszczania, bo jak byłem harpaganem, to nie cieszyłem się też tym, nie umiałem się cieszyć i staram się teraz jakby już typu na poziomie 60-70% zauważać 60-70%, a nie tylko się przytłaczać tym 20-30, co tam, co jeszcze przycisnąć, co jeszcze polepszyć, bo można, bo może być fajnie i tak, no.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

człowieku sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: 13.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jest rap 20, za nami Fukaj, Liwka i Chcę Więcej. To 13 miejsce rap 20, skok z miejsca 15. Wcześniej Łatwo Gang, Majko i Wszystkie Marzenia z 18 na 14. A jeszcze wcześniej nowość w tym tygodniu, a więc Pogwarzyny od Sokoła na 15. Możecie głosować na te kawałki na sk.pl i sprawić, aby wylądowały wyżej. Przed chwilą mogliście usłyszeć Jimka, który to opowiadał o tym, co szykuje w ramach swojego koncertu. Pogadamy też zaraz z osobą odpowiedzialną za wszelkie perkusjonalia na tym koncercie. O tym już za moment, ale wcześniej zagrajmy miejsce 12. To Kumple i Amba Fatima. A już teraz mogę powiedzieć, że jest jeden kawałek, który w tym tygodniu wypadł z notowania. To poprzednie miejsce 13. 27 Fuck Demons, Młoda Niki, Szukaj Mnie. Jeżeli chcecie przywrócić ten kawałek, to głosujcie już teraz.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To jest Rap 20, za nami miejsce od 20 do 11. Ja to Mati Fuczyło, nic się nie zmieniło, a przed nami 10 najlepszych rapowych kawałków w Polsce. Najlepszych rapowych kawałków w Polsce według Was i według Waszych głosów na sk.pl. Jedziemy, nie ma co się zatrzymywać, czas na miejsce 10. To Malik Montana, Kizo i Champion 2.

0: spore zaskoczenie, bo spadek z miejsca drugiego na miejsce ósme. Kini Zimmeri ta sama, tym razem właśnie na tej pozycji. Słuchajcie, zanim przejdziemy do miejsca siódmego, a to kawałek związany z Sopotem, z którego to dzisiaj się do was melduje i z festiwalem Top of the Top, na którym SK jest, to zanim pogadajmy jeszcze z Igorem Waleckim. Możecie kojarzyć tego pana. On kiedyś bardzo zasłynął tym, jak jako bardzo mały młodzieniec, że tak powiem, był świetnym perkusistą i nadal świetnym perkusistą jest, do tego stopnia, że to właśnie on jest perkusistą na koncercie Jimka, z którym to przed chwilą mieliśmy okazję już pogadać. To teraz pogadajmy z Igorem i zobaczmy, co u niego, jak on myśli o koncercie, który się już zbliża.
1: Ze mną Igor, który odpowiada tutaj za wszystkie talerze, wszystkie bębny, wszystkie historie, które są obok mnie. Strasznie tego dużo. Powiedz mi proszę, no jaka to jest odpowiedzialność, będąc jednak perkusistą na tak wielkim wydarzeniu, o jakim mówimy dzisiaj właśnie.
2: Wiesz co, u Jimka jest naprawdę duża odpowiedzialność, bo wydaje mi się, że u niego dużo rzeczy się opiera na bębnie, więc jednak tutaj u niego od 10 lat gram na bębna i powiem, że się nigdy nie znudziło. To jest chyba najbardziej w ogóle ciekawa współpraca, jaką do tej pory miałem, bo gram już 20 lat na bębnach i więc połowę życia z Jimkiem i no, mam nadzieję, że jeszcze trochę razem pogramy.
1: To jest też tak, że jednak mówimy o hip-hopowym, rapowym projekcie. Tutaj są kawałki z raperami. Rap zawsze opierał się na bębnach, rap zawsze opierał się na werblu, który musi gdzieś tam przegrywać i tak dalej. Pytanie brzmi, czy współpraca z właśnie raperami też jest czymś nowym dla ciebie pod tym względem, że jest jakimś utrudnieniem, a może właśnie w drugą stronę, to jest proste.
2: Znaczy, dla mnie to jest totalna zajawa, bo ja też słucham hip-hopu, słucham też polskiego hip-hopu, więc to jest totalna zajawka spróbować odtworzyć te brzmienia, a też my odtwarzamy te brzmienia, które wiadomo, gdzieś tam były nagrywane wcześniej na samplach, na beatmaszynie i tak dalej. Często jakieś syntetyczne rzeczy to są. My to gramy wszystko akustycznie, więc stąd też te zestawy nasze są po prostu tak duże, tak zróżnicowane i to jest fajne i mega rozwijające. No jak jeszcze można zobaczyć jakichś swoich raperów, którzy się gdzieś tam słuchało, czy w szkole, czy coś, to tym bardziej zajawne.
1: Słuchacze tego nie widzą, ale teraz to im opiszę. Tych wszystkich bębnów, tych wszystkich historii tu jest naprawdę dużo. Ja myślę, że to jest jeden z takich większych zestawów, nazwijmy to. I to jest tak, że to wszystko, wszystkie te rzeczy, które tu widzę, wszystkie te bębny, one są naprawdę potrzebne. To nie jest tak, że one są na pokaz. Tutaj jesteś w stanie pokazać 100% swoich skillsów pewnie, co?
2: No, na pewno. Wydaje mi się, że może kiedyś coś dołożymy. Chociaż jak tak patrzyłem, jak za pierwszym razem graliśmy bębowo, za drugim razem stadion i teraz, to teraz jest najwięcej chyba rzeczy. Nie wiem, czy to ze względu na ilość utworów, czy coś, ale na pewno będzie kolorowo.
1: Igor, a masz jakiś taki stres jeszcze związany z tym, no nie wiem, teraz trzeba się próbować, ale potem też trzeba grać. Czujesz jakąś taką odpowiedzialność, która ciąży na tobie, czy zupełnie nie? Masz po prostu frajdę z tego, że no okej, robimy fajne rzeczy z Jimkiem.
2: Znaczy, wiadomo, czuję odpowiedzialność też. Też tam mogłem jakąś swoją cegiełkę teraz dołożyć na płycie właśnie u Jimka. Fajne to jest uczucie odgrywać też jakieś swoje partie, ale nie czuję żadnego stresu. Jednak już trochę współpracujemy, już trochę zagraliśmy razem koncertu. Teraz jest totalna zajawa po prostu.
0: Oczywiście, że zajawa jest, a my zagrajmy Sopot. Żabson, Hellwild i Sentino to miejsce siódme.

0: Niewiele jest hitów, które trzymają się tak dobrze. Louis Villain, Fukaj i Border Collie to dzisiaj szóste miejsce rap 20, skok z miejsca 11. My teraz przechodzimy do pana, który kiedy wydaje nowy singiel, to zawsze ląduje na najwyższych miejscach w naszych notowaniach. Mata, jego 5 malin to dzisiaj miejsce 5.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

0: Jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek.
1: Rest in peace.
0: Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się.

0: metli. Porzucał cebulami we mnie tłum. Drażniłem i tak jak pszczoła, co mówi, że lepszy miód jest rojowi muchy. Wiem, że to trudne, wiem, że to trudne, ale wolę to niż nudne. Wolę to niż wódkę, moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w lary muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.

0: ojcu. Trzęśni bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu, a się zgubi. Zdarł głos, nic nie mówi, tylko Jezu Chryste, Kubi.
1: To jest koszt bycia boss, to Kubi, producent na trzecim miejscu Rap 20 w tym tygodniu. My przechodzimy dalej i tutaj zaskoczenie, było miejsce pierwsze, jest miejsce drugie. Cały czas potężny hit, cały czas wielcy raperzy Gips i Kukon, Ty masz.

0: Ty masz od Gipsa i Kukona na miejscu drugim Rap 20. Niedawno Gips miał okazję zajrzeć do studia Rap 20. Wprawdzajcie już teraz w aplikacji Radia SK. Tam można posłuchać podcastu. A teraz przechodzimy do miejsca pierwszego. Ten pan naprawdę ma talent do hitów. Zanim powiem ten tytuł, to powiem jeszcze ja, że ja nazywam się Mati Fuczyło. Dzięki wam za dziś. Słyszymy się dokładnie za tydzień z gościem. A teraz gramy już miejsce pierwsze. To Whitechor 2115. To coś.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl. Numer 1.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję z

0: Ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.